słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki

0: Ayrton Radio. Ofiaruję i wszystko gra.
1: Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Słuchacie Bon Ton Radio.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Sztandar Ludu w wydaniu z 14 września 1971 roku relacjonował przebieg akcji pod kryptonimem Porządek. To funkcjonariusze MO wspólnie z członkami ORMO, SOK oraz pracownikami zakładu karnego wzięli udział w akcji profilaktycznej, która miała na celu zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa. O jej przebiegu informował dziennikarzy zastępca komendanta powiatowego milicji w hełmie kapitan Jan Długaszek. Zwróciliśmy szczególną uwagę na urodzonych w niedzielę oraz na tych osobników, którzy nagminnie nadużywają alkoholu. Oni najczęściej mącą spokój publiczny. Zatrzymaliśmy 25 osób. Większość z nich to ludzie młodzi. 19 skierowaliśmy do Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zakłócający porządek w mieście odpowiadali przed kolegium w trybie przyspieszonym. Ponadto odwiedziliśmy w mieście 31 melin pijackich. Przebywali tam najczęściej osobnicy z tzw. marginesu społecznego. Na miejscu przeprowadziliśmy z nimi rozmowy ostrzegawcze.
1: Ówczesne struktury bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli milicja obywatelska przede wszystkim, prowadziła różnorodne działania w formie akcji. No w zasadzie trudno tutaj wyjaśnić, dlaczego to w taki sposób realizowano. Ostatecznie wypełnianie jakby takich codziennych obowiązków powinno się łączyć z tymi działaniami. No jednak traktowano to w taki sposób, co jakiś czas organizując specjalne akcje, żeby zwrócić uwagę na pewien rodzaj problemów. Tutaj oczywiście głównie chodziło o chuligaństwo, spożywanie alkoholu, jak również bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli zagadnienia dosyć ważne i takie się rozwijające. Jednak z tym chuligaństwem w czasach PRL-u rzeczywiście był problem i to był jeden z takich stałych tematów ówczesnej prasy. Ciągle zwracano, że szczególnie młodzież zachowuje się niewłaściwie. Sporo osób niepracujących, czyli urodzonych w niedzielę i zainteresowanych tylko alkoholem, tak to wtedy traktowano. No i oczywiście bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ilość pojazdów rosła, stosunek do przepisów był różny, stąd potrzeba interwencji. No oczywiście milicja obywatelska działała też na bieżąco, ale co jakiś czas właśnie organizowała takie specjalne akcje, gdzie w ciągu kilku dni specjalną uwagę zwracano na różnorodne zachowania. No efekty były dosyć ciekawe. Zatrzymano 25 osób, wykryto 31 melin pijackich, czyli miejsc, gdzie nielegalnie spożywano alkohol, też już taka nazwa dosyć zapomniana, a jeśli chodzi o ruch drogowy, 112 osób. No oczywiście znaczna część wykroczeń została skierowana do kolegium do spraw wykroczeń, no i oczywiście odpowiednie kary się tutaj pojawiły. No notatka jest taka charakterystyczna na tamtych czasów, czyli w końcowej części użyto konkretnych nazwisk osób, które zostały ukarane. No teraz już takiej praktyki nie stosujemy. No i takie akcje jak porządek co jakiś czas na terenie Chełma oczywiście były organizowane. Nie wiem.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Ponton i Super Tydzień Chełmski.
3: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Ponton Radio 105,2.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Sponsorem programu jest Topwood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. 104.9 FM. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło czterech z nich, a czterech kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
1: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
0: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków.
2: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
0: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
3: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
4: Do torby póki co.
3: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
4: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz.
5: Tak, tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam te starsze kasy łamały, te zakazy.
3: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak,
5: tak,
3: że trzeba będzie?
5: No, ale dla nas raczej nie.
6: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje.
7: Ale teraz będą zabierane.
3: Duże oczy?
7: Nie oddajemy smartfonu.
6: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
5: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
3: To będzie wyzwanie?
6: No, może być.
5: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
0: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. A zakaz smartfonów, choć jak słyszymy, dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
8: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
9: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
8: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
0: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.
10: Flash. Skrót lokalnych informacji.
11: W Chełmie część mieszkańców apeluje o uruchomienie transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi m.in. o dojazd do centrum opiekuńczo-mieszkalnego oraz częściowo odpłatną miejską taksówkę. Miasto zapowiada analizę takich możliwości. Nowy rok szkolny przynosi zmiany w żywieniu dzieci. Obowiązują nowe zasady dotyczące szkolnych stołówek i sklepików. Eksperci podkreślają, że około 1/3 polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym ma nadmierną masę ciała. Dzisiaj rusza lubelski czek turystyczny. Do rozdania jest około 8300 elektronicznych czeków, każdy o wartości 300 zł. Warunkiem będzie co najmniej dwudniowy pobyt w zweryfikowanym obiekcie noclegowym w regionie. Program ma wspierać lubelską branżę turystyczną.
12: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Niemal wszędzie może dziś przelotnie padać, do tego słońce i chmury na zmianę, a na termometrach od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
12: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
13: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
14: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
15: Kolejny dzień tygodnia, mianowicie środa, drugi dzień września. Witam Was przy mikrofonie i za konsoletą o poranku Dominik Feldman. Dzień dobry. Minęła już dokładnie 7:06.

0: Jest środowy poranek, dzień dobry wam wszystkim. Czas zerknąć do kartki z kalendarza. No i dzisiaj 2 września. Dzieciaki już za chwilę będą dosłownie w szkole. Co niektóre już są po pierwszym, miałem powiedzieć gwizdku, po pierwszym dzwonku. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Stefan, Julian oraz Wilhelm, Stefania, Olivier, Aleksander, Jakub, Zofia, Piotr, Jan, Franciszek, Czesław, Eliza, Seweryn, Teodor, Walenty, Dionizy i Salomon. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy, a przede wszystkim tych, którzy wzięli ze sobą cukierki. No tak, no przecież pamiętam, jak chodziło się do podstawówki, zawsze jak miało się urodziny, trzeba było najpierw iść do sklepu, nakupić chociaż z kilogram albo nawet i 2 cukierków, bo na tyle mama dała pieniążków i trzeba było wszystkich częstować. Zawsze pamiętam, że zawsze w podstawówce te chwile poświęcaliśmy właśnie na lekcji matematyki. Nie na wychowaniu fizycznym, nie na wychowawczej, nie na przyrodzie, tylko zawsze na matematyce.
1: Reklama.
2: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopolsuna. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.
13: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R. Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
14: A dlaczego? Pytaj. Sprawdzaj.

0: zaczyna zmieniać kolor, wydziela się gaz albo powstaje osad, zaczynamy rozumieć, że chemia nie jest tylko zbiorem reguł. To jest właśnie eksperymentowanie. I tutaj ciekawostka. Według obowiązującej podstawy programowej chemia w liceum i technikum jest właśnie traktowana jako przedmiot eksperymentalny. Uczeń powinien nie tylko znać teorię, ale również bezpiecznie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, projektować i przeprowadzać doświadczenia, zapisywać wyniki i wyciągać z nich wnioski. Czyli w teorii nie powinniśmy uczyć się wyłącznie teorii. Skąd więc wrażenie, że tak właśnie wygląda chemia? W sumie to nie wrażenie, bo wydaje mi się, że tak wygląda. Powodów jest kilka. Po pierwsze, czas. Program jest duży. Trzeba przerobić konkretne zagadnienia, przygotować uczniów do sprawdzianów, egzaminów, a w technikum dodatkowo dochodzą przedmioty zawodowe, plus nie oszukujmy się, w klasach czasami jest głośno i nie można ogarnąć ekipy. Doświadczenie natomiast nie trwa 5 sekund. Trzeba przygotować stanowisko, odczynniki, sprzęt, zadbać o bezpieczeństwo, przeprowadzić ten eksperyment, później jeszcze porozmawiać o tym, co właściwie się wydarzyło. Po drugie, warunki. Żeby chemia była naprawdę praktyczna, potrzebna jest odpowiednio wyposażona pracownia, odczynniki, sprzęt i najlepiej niezbyt liczna grupa. Bo trudno przeprowadzić sensowne doświadczenie laboratoryjne, kiedy przy jednym stanowisku siedzi kilkadziesiąt osób. Sama teoria jest trochę jak nauka jazdy samochodem bez wejścia do samochodu. Możemy znać przepisy, wiedzieć, gdzie jest sprzęgło i potrafić narysować skrzyżowanie, ale dopiero za kierownicą okazuje się, czy naprawdę umiemy jeździć. Z chemią jest podobnie i dlatego w podstawie programowej znajdziemy m.in. doświadczenia dotyczące szybkości reakcji, efektów energetycznych, sporządzania roztworów czy rozdzielenia mieszanin, ale jak wiemy, to wszystko jest tylko na papierze. Ja osobiście z chemii ze szkoły średniej pamiętam tylko jeden eksperyment, kiedy nauczycielka podpaliła wodór. Puch, głośny dźwięk i tyle. A to było 20 lat temu, więc widzę, że nic się chyba nie zmieniło. No dobra, więc odpowiedź na pytanie Ani brzmi: nie powinniśmy uczyć się tylko teorii. Jeżeli na lekcjach chemii przez cały rok widzimy wyłącznie tablice, zeszyt i równania reakcji, to trochę tak jakby na lekcjach WF-u, no nie wiem, omawiać wyłącznie zasady gry. Chemia ma być nie tylko do zapisania. Chemia ma być do zobaczenia, do sprawdzenia i do badania, a czasami również do kontrolowanego, o chyba coś właśnie wybuchło, tak samo właśnie jak na przykładzie tego wodoru. Oczywiście pod kontrolą nauczyciela, sami nic nie róbcie, broń Boże, bo właśnie wtedy, kiedy jest nauczyciel, kiedy wszystko jest pod kontrolą, zaczyna się prawdziwa nauka. No i jeszcze te nasze zachowanie jako uczniów nie zawsze pozwala nauczycielowi zająć się tym, czym mógłby się zająć. Byłam tam, widziałam, co się działo, uczestniczyłam w tym, biję się w piersi. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Ania, dzięki za pytanie, trochę takie refleksyjne i pierwsze koto za płoty. Do usłyszenia jutro, pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: To jest Bonton Radio.

Słuchacie programu Bonton na Dzień Dobry, a więc dzień dobry wam wszystkim. Dzisiaj jeszcze nietypowych świąt nie przejrzeliśmy w kartce z kalendarza, więc przepraszam bardzo, już wracamy. A w 245 dzień roku, jejku, już tyle dni zleciało, to ciekawe, tyle dni nam zleciało, a my dzisiaj mamy Dzień Dużego Rozmiaru, a także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. I tu się skupcie, bo kto wie, kto was tam obserwuje. No, kiedyś było tak, że żeby zostać wyłapanym przez łowców głów, łowców talentów, trzeba było iść na jakiś konkurs talentów, może na wybory Miss, Mistera. A teraz, słuchajcie, wystarczy, że TikToka dobrego nagracie, jak na przykład śpiewacie, tańczycie, bądź cokolwiek innego dziwnego robicie, to ktoś, kto czuje w tym pieniądz i potrafi z tego zrobić pieniądz, zaraz was wyłapie i będziecie robić karierę. Przykład: Oscar Sims.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
7: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służb mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
8: Niektórzy czekali na to dosłownie 3 minutki, ale niektórzy czekali od wczoraj. Czas już teraz na najświeższe wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Minęła 7.30. Zapraszam.
9: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton o 7.30. Eliza Kudalska-Nowosad. W Chełmie powróciła kwestia transportu osób z niepełnosprawnościami. Część mieszkańców chce zapewnienia dojazdu do centrum opiekuńczo-mieszkalnego oraz uruchomienia częściowo odpłatnej miejskiej taksówki. Sprawa trafiła na sesję Rady Miasta. Petycję w tej sprawie zainicjowała Agnieszka Filipczuk, prezes Stowarzyszenia 25+, Nasza Przyszłość i działaczka od lat zaangażowana w sprawy osób z niepełnosprawnościami w Chełmie.
10: Kilka razy usłyszeliśmy już, że jest darmowa komunikacja i tak dalej. Tylko ja bym bardzo chciała zwrócić uwagę, że mało kto z Państwa, wszystkich, całego naszego społeczeństwa ma świadomość tego, jak bardzo ciężko się poruszać z wózkiem inwalidzkim, z dorosłą, dużą osobą. A w większości osób, które są w moim stowarzyszeniu też, albo w środowisku osób niepełnosprawnych, są to osoby już w naprawdę starszym wieku, które mają same trudności z poruszaniem się, a już pchanie wózka jest naprawdę dużą trudnością.
9: Mówiła na posiedzeniu radnych szefowa stowarzyszenia. Autorzy petycji wskazują, że dla części mieszkańców samo uruchomienie centrum opiekuńczo-mieszkalnego nie rozwiązuje problemu, jeśli nie mają oni możliwości bezpiecznego i regularnego regularnego dojazdu. Postulat zakłada stworzenie transportu do centrum oraz częściowo odpłatnego systemu działającego na zasadzie miejskiej taksówki właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. Takie przewozy mogłyby służyć również dojazdom do lekarza, na rehabilitację, do urzędu czy na wydarzenia społeczne i kulturalne. Jednym z głównych problemów są koszty prywatnych przewozów. W petycji wskazano, że przy regularnym korzystaniu z takich usług miesięczne wydatki mogą sięgać 3-5 tysięcy. Podczas sesji Rady Miasta Jacek Bobruś, ojciec dorosłej osoby poruszającej się na wózku, mówił natomiast o ofercie wynoszącej około 200 zł za przejazd w jedną stronę. Wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk zapowiedział, że miasto przeanalizuje możliwości zapewnienia takiego transportu. Na razie nie oznacza to decyzji o uruchomieniu takiej usługi, ani wskazania terminu czy źródła finansowania. Autorzy petycji chcieliby, by pierwsze działania zostały podjęte jeszcze przed okresem jesienno-zimowym. Nowy rok szkolny przynosi zmiany programowe, ale ma też być początkiem zmian w szkolnych stołówkach i sklepikach. Obowiązują bowiem nowe zasady żywienia dzieci. Mają ograniczyć dostęp do produktów o niskiej wartości odżywczej i poprawić jakość posiłków.
11: Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sklepików szkolnych i często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe, na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki. I to jest niewątpliwie dobry krok.
9: Mówi doktor nauk medycznych Anna Liber, kierownik Zakładu Żywienia w Instytucie Matki i Dziecka. Zmiany mają dotyczyć również stołówek. Co najmniej raz w tygodniu dzieci mają dostać w pełni roślinny obiad, a dwa razy w tygodniu zupa powinna być przygotowywana na wywarze warzywnym. Według badań nadmierną masę ciała ma około 1/3 polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Eksperci podkreślają, że nawyki żywieniowe kształtują nie tylko rodzice i szkoła. Coraz większą rolę odgrywają także reklamy, media społecznościowe i rówieśnicy.
12: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
9: Lubelski czek turystyczny ma pomóc branży i zachęcić do wypoczynku w regionie poza sezonem. Program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej według zapowiedzi ma ruszyć właśnie dzisiaj. Do rozdysponowania będzie około 8300 elektronicznych czeków, każdy o wartości 300 zł. Z programu mogą skorzystać osoby po 60 roku życia, pełnoletni posiadacze karty dużej rodziny oraz pozostali pełnoletni turyści. Warunkiem będzie pobyt w zweryfikowanym obiekcie noclegowym na terenie województwa lubelskiego, obejmujący co najmniej 2 noclegi. Łączna wartość tego programu to 2,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty przekazuje województwo lubelskie, połowę Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program ma m.in. pomóc branży turystycznej, która odczuła skutki spadku ruchu związanego z wojną za wschodnią granicą. Obiekty noclegowe mogą zgłaszać się do programu do końca listopada. Informacje można znaleźć na stronie Lubelski Czek Turystyczny.pl.
12: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Marcin już jest z nami, a to oznacza, że możecie spokojnie jeździć po ulicach, już wam nic nie grozi, naprawdę. Nie no, żartowałem, oczywiście to jest bardzo dobry kierowca, ale i też dobry obserwator, co tam ciekawego udało mu się ujrzeć na ulicach czy w przepisach, już to sprawdzamy teraz.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: I koniec wakacji, patrząc na to z perspektywy kierowców, stał się faktem. Najwięcej osób kieruje się teraz do centrum Chełma, a dodatkowo parę oczu dobrze zachować w pobliżu szkół i przedszkoli. Początek września to czas przestawiania się zmotoryzowanych na więcej uczestników ruchu, a dane pokazują również, że część z nich gubi po prostu nerwowość. Przekłada się to niestety na kolizje i wypadki na przejściach dla pieszych, dlatego to właśnie przed nimi zalecamy większą ostrożność.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton.

0: nigdy nie przeminął.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.
12: Wczoraj rozpoczęcie roku szkolnego, ale dzisiaj jest ważniejszy dzień, bo to dzisiaj musimy spędzić dobrych kilka godzin, droga młodzieży, w szkole. To znaczy, w sumie to wy musicie spędzić. Ale wy, drodzy rodzice, którzy mają mniej niż trójkę dzieci, nie ma co mówić, albo pierwsze dziecko, to jest bardzo trudny dzień, bo trzeba coś mądrego przy wyjściu dziecku powiedzieć, prawda? I tu pojawia się kłopot. Co? Dla tych rodziców, którzy mają trójkę bądź więcej dzieciaków w domu, to po prostu pestka. Ale dla tych, którzy mają mniejszy staż, mogą być trudności. Dlatego Cezary Pazura, proszę bardzo, ma dla was podpowiedź.
13: No, pamiętaj, w nowym roku szkolnym nie siadaj w pierwszej ławce, bo będziesz podejrzany. I nie siadaj w ostatniej, tym bardziej, bo będziesz obserwowany. Usiądź sobie, wiesz, gdzieś w środku, tam, gdzie jest najwięcej ludzi.
14: I koniecznie zapamiętaj imiona pani Woźnej i pani sekretariatu, dokładnie. Bo one rządzą tak naprawdę szkołą.
13: I zawsze po szkole chodzisz szybko, rozumiesz? I z długopisem. Wtedy nauczyciele będą myśleli, że jesteś kują.
14: A jak nie znasz odpowiedzi na jakieś pytania, to powiedz, to zależy od sytuacji. Wtedy zyskujesz dodatkowe 3 sekundy.
13: I najważniejsze, stary, w nowym roku, zachowuj się naturalnie. Znaczy, chyba że naturalnie zachowujesz się dziwnie. To wtedy nie zachowuj się naturalnie, tylko dziwnie. Rozumiesz?

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Reklama.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją. Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
2: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze m.in. lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
3: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
1: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
4: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
1: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
6: Staje powniściu niebezpieczne.
1: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
7: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
1: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
9: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
10: Z prawdziwą panią z Anglii.
1: Przed nami kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu. Sporo słońca, ale przejściowo niebo będzie się chmurzyć i przelotnie popada.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
10: Z prawdziwą panią z Anglii.
12: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
14: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
15: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
16: Kto dołączył, kto był, kto jest i kto będzie? Dzień dobry dla was wszystkich, 5 po 8. Tu Dominik Feldman i program Bonton na Dzień Dobry.

0: Minęła już 8:10, czas na rozmowę z gościem Radia Bon Ton.
1: Gość Radia Bon Ton.
2: Mamy początek września w Radiu Bon Ton. Zaczynamy kolejny sezon rozmów z gośćmi, a dzisiaj gościmy dwie panie z warsztatu terapii zajęciowej w Chełmie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Agnieszka Gruszecka-Sętła, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców w Chełmie.
4: Dzień dobry wszystkim, witam państwa. Iwona Szaruga, instruktor terapii zajęciowej przy Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców w Chełmie.
2: Do głównego powodu naszej dzisiejszej rozmowy jeszcze przejdziemy, natomiast chciałem może zacząć od państwa instytucji, bo z tego co wiem, reprezentują panie dosyć młodą organizację.
3: Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców rozpoczęła w Chełmie nowy rozdział swojej działalności, otwierając warsztat terapii zajęciowej, który działa od 31 grudnia 2024 na ulicy Połanieckiej w Chełmie.
2: Czyli to około półtorej roku.
3: Tak, około półtorej.
2: Ponad.
3: Tak. Około półtorej roku tworzymy miejsce pełne życzliwości, zrozumienia, gdzie wszyscy w swoim tempie mogą rozwijać swoje umiejętności.
4: Tak, obecnie mamy 30 uczestników, rozwijają swoje umiejętności, spełniają pasję, uczą się wielu nowych rzeczy, robią to, co po prostu lubią w miarę swoich możliwości.
2: Jakbyśmy tak mogli skonkretyzować, dla kogo jest to, do kogo jest to skierowane i co dokładnie się dzieje na tych zajęciach.
3: Warsztat terapii zajęciowej to jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna i zawodowa. U nas akurat funkcjonuje 6 pracowni po 5 osób. Jest to pracownia gospodarstwa domowego, multimedialno-dźwiękowa, rękodzieła i fotografii, plastyczna, techniczna i w obrębie tych pracowni właśnie nasi uczestnicy rozwijają swoje umiejętności w atmosferze uważności, życzliwości, bo to jest dla nas kluczowe, bo warsztat to przede wszystkim uczestnicy.
4: Jest to skierowane głównie do uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ruchową.
2: Jak panią to półtorej roku minęło?
3: Intensywnie. Staramy się dużo działać, dużo robić, żeby było ciekawie u nas w warsztatach. Zapraszamy, żeby przyjść, zobaczyć, jak u nas jest. Są zajęcia z logoterapii, są zajęcia języka angielskiego, jest muzykoterapia, oprócz standardowych działań, które realizują tą rehabilitację społeczną i zawodową.
2: I będzie ku temu okazja w najbliższym czasie, bo już w ten piątek organizują państwo wyjątkowe wydarzenie.
3: Tak, w ten piątek konkretnie nie będziemy w naszym warsztacie na Połanieckiej, bo nasz festiwal będzie realizowany w bibliotece w Chełmie. To będzie impreza dla 200 praktycznie osób, 100 osób samych niepełnosprawnych uczestników, plus zaproszeni goście, ale też dzieci i młodzież, maluchy z przedszkola numer 13 i dzieci ze szkoły numer 8, z klasy 1-3, dlatego że staramy się jeszcze oprócz tego, że prowadzimy warsztat, że uczestnicy są dla nas bardzo ważni, to też promujemy, uczymy, żeby nie wykluczać, że ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie definiują człowieka, więc maluchy i młodzież jak najbardziej też w tej naszej imprezie są bardzo ważni. I uczestnicy, którzy będą występować 4 września w piątek o godzinie 10 startujemy. To już jest druga edycja naszego festiwalu, to jest nasze wydarzenie warsztatowe. Karaoke dla osób z niepełnosprawnościami. Chełm śpiewa bez barier.
2: Przejdźmy może już do samego wydarzenia, w sensie tego, jak to dokładnie będzie wyglądać, bo z tego co wiem, to śpiewanie jest podzielone na kilka etapów.
3: Tak, dokładnie. To jest po to, żeby integrować i zapraszać uczestników z 20 jednostek na Lubelszczyźnie, przede wszystkim do dobrej zabawy. To jest kluczowe. Będzie to wyglądało tak, że mamy 3 kategorie: solista, grupa i tak jak ja to mówię, że takie zadanie trochę z uśmiechem, będzie też kategoria dla instruktorów. Czyli instruktorzy terapii zajęciowej, którzy przyjadą do nas z uczestnikami, też będą występować. Też będziemy mogli zobaczyć, jak sobie radzą. I ci, co umieją śpiewać, i ci, co nie umieją śpiewać.
4: Tak, ponieważ każdy śpiewać może.
3: Trochę lepiej lub trochę gorzej.
2: Tak patrzę na program, z tego co widzę, jest także przewidziany tutaj, tajemniczo opisany w dokumencie, który mam przed sobą, występ gwiazdy.
3: Tak, dokładnie. Gwiazda jest kluczowa, bo wszyscy uczestnicy, ale myślę, że my wszyscy, goście zaproszeni i dzieci i młodzież, wszyscy lubimy śpiewać, lubimy się bawić i gwiazdą ma być Knockout. Popularyzujemy polskie piosenki, to jest bardzo ważne. Aktywizujemy twórczo osoby niepełnosprawne i promujemy pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, czyli ciągle wracamy do tego, co jest dla nas najważniejsze, żeby nie wykluczać. Zapraszamy serdecznie, żeby nas oglądać na Facebooku, wejść na naszą stronę www.warsztatterapiizajęciowej.hełm. Polubić, obserwować. Można przyjść też do nas na Połoniecku 10. Zobaczycie, jak pracujemy. Serdecznie zapraszamy.
2: I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy
3: Agnieszka Juszczewska-Sędła, kierownik warsztatu terapii zajęciowej.
4: Iwona Szoruga, instruktor terapii.
2: Janek Zieliński, Radio Bonton. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: Gość Radia Bonton. Reklama.
5: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm. Catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm. Pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666.

8071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki, Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: O, jakie cuda się tu pojawiają. Na portalu Wiedza Bezużyteczna pojawia się informacja, że prezydent Karol Nawrocki zapowiedział bezpłatne kursy prawa jazdy dla pełnoletnich uczniów. Projekt ustawy jest już przygotowywany, brzmi dobrze. No i z tej zapowiedzi wynika, że faktycznie program miałby być skierowany przede wszystkim do 18-letnich uczniów i finansowany ze środków publicznych. Nie wiadomo jeszcze jednak, czy obejmie pełny kurs prawa jazdy kategorii B, teorie i jazdy praktyczne, czy tylko część szkolenia. No wiecie, może być różnie, więc jeszcze z dystansu na to wszystko patrzymy. Nad inicjatywą podobno pracuje już Rada Młodzieży działająca przy prezydencie, a propozycja jest częścią jego planu 21. Brzmi dobrze, prawda? Czy jednak niekoniecznie, czy zaraz społeczeństwo się odezwie, ale przecież to za moje pieniądze, a ja musiałem płacić ciężkie 2-3 tysiące za ten kurs. Oj, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
6: Tu program Bonton na dzień dobry, a tutaj dokładnie czas na wiadomości sportowe. Minęła ta chwila, czyli 8:30. Czas zacząć ich emisję. Proszę bardzo, Marcin Petruk przy mikrofonie.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Lekkoatleci MKL-u Chełm na dobre rozkręcili się po rozpoczęciu drugiej części sezonu letniego. Formę testowali ostatnio w Stalowej Woli, gdzie miejscowy KKL Stal zorganizował ogólnopolski meeting, mówi trener Łukasz Sarej.
9: Był silny wiatr, ujemny, zatem te wyniki w sprincie nie były miarodajne, ani nie odzwierciedlają aktualnej formy naszych zawodników. Martyna Wojewódzka na 200 metrów 29,62 i 13,69 na 100 metrów. Blanka 16.43 na płotkach i Dawid Kistek 27.58 200 metrów. To wyniki naszych zawodników. Niestety wiatr był mocno w twarz, nawet do minus 1,9 metra na sekundę, co trudno w tej sytuacji uznać za formę, która aktualnie została wypracowana.
8: W tym samym czasie dwoje reprezentantów klubu brało udział w 29. ogólnopolskich igrzyskach LZS w Spale. Julia Laskowska zajęła tam 15. miejsce w biegu na 80 metrów przez płotki, zaś Nikodem Mil 23. w biegu na 100 metrów. Trener Implozji Chełm Tomasz Lipiński ma za sobą jedno z najbardziej wymagających wyzwań w karierze. Biegacz specjalizujący się w zmaganiach OCR wziął udział w wyścigu Spartan Race Ultra w Bielsku Białej, gdzie mierzył się z dystansem 54 km, liczącym dodatkowo prawie 3 km przewyższeń i ponad 60 przeszkód.
10: Trafił się najtrudniejszy wariant Spartana, jaki tylko mógł. ale pokonałem go i w fali elit zająłem 12 na 20 osób miejsce, z czego wiem, że kilka osób nie ukończyło, nie podjęło się wybiegnięcia na kolejne pętle, a Spartan rządzi się troszeczkę innymi regułami, bo jest to bieg zagraniczny, bardzo dużo obcokrajowców startuje i tutaj trzeba wybierać z góry, czy się chce być klasyfikowanym w wiekówce, jeżeli tak, to nie biegamy w elicie, a jeżeli chcemy się mierzyć z innymi niezależnie od ich wieku, to wtedy zapisujemy się do elity.
8: Mówił Tomasz Lipiński. W klasyfikacji ogólnej Chełmianin ukończył zmagania na 36. miejscu z czasem 8 godzin, 6 minut i 53 sekund. Pozostajemy na biegowych szlakach, bo aktywnie wakacje zakończyli również zawodnicy sekcji biegowej ruchu Izbica. Jeden ze sportowych weteranów klubu Kazimierz Sysa wziął udział w 15. edycji biegu fabrykanta w Łodzi, pokonując 10 km w godzinę 9 minut i 11 sekund. O pozostałych startach mówi Paweł Zieliński.
11: Wśród pozostałych zawodników, którzy startowali, był Krzysztof Szadura, ale Krzysztof startował na dystansie półmaratońskim w Szczecinie. I tam uzyskał czas godzina 23 minuty i 37 sekund. Dało mu to 27 miejsce w stawce ponad 4,5 tysiąca zawodników. A w tak daleko podróż Krzysztof wybrał się przede wszystkim dlatego, że celuje w koronę półmaratonów Polski. No i na koniec warto zaznaczyć kolejny bardzo dobry występ Andrzeja Łońskiego. Tym razem wystartował w cross-triathlonie w Siemiatyczach. Dystans krótki, bo 500 metrów pływania, 12 km jazdy rowerem, ale rowerem crossowym po szutrach, jak i drogach leśnych, i 3 km biegania.
8: A czasem 46 minut i 46 sekund zapewnił sobie trzecie miejsce w klasyfikacji Open.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: znowu jest nasz przyjaciel. Proszę bardzo, Marcin Petruch przy mikrofonie z najświeższymi informacjami, tym razem nie sportowymi. Nie, nie, no przecież był przed chwilką sport. Teraz informacje dla kierowców.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Utrudnienia z przejazdem w Chełmie obejmują nadal ulicę Przemysłową i Fabryczną. Ruch odbywa się tam wahadłowo i koordynuje je sygnalizacja świetlna. I serio, dobrze się do niej stosować, żeby nie wyjechać naprzeciwko komuś, kto ma pierwszeństwo. A skoro o pierwszeństwie, to po raz kolejny apelujemy o nie, kiedy mamy zieloną strzałkę warunkową. Najpierw trzeba się przed nią zatrzymać i ruszyć dopiero wtedy, kiedy nie powodujemy konfliktu z pieszym czy innym autem. Niby oczywiste, ale na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej z Lwowską albo Lubelskiej z Trubakowską bywa z tym różnie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.

0: Jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, Wierzbica robi kolejny krok w stronę farmy wiatrowej, ale spokojnie, na razie żadna turbina tam nie stanęła. No i chyba jeszcze trochę upłynie czasu, zanim stanie. Budowa jeszcze się nie rozpoczęła, a do wbicia pierwszej łopaty w ziemię jeszcze naprawdę daleka droga. Na razie gmina zajmuje się planowaniem i procedurami. Podczas konsultacji społecznych wpłynęło 31 wniosków. Większość osób, które zabrały głos, była zainteresowana tym, że ich nieruchomość została uwzględniona w planie, no i w przyszłości może znaleźć się w obszarze inwestycji. Ale oczywiście nie wszyscy są zachwyceni. Sprzeciw zgłaszały przede wszystkim mieszkanki Ochorzy, która znajduje się w sąsiedztwie terenów przewidzianych pod turbiny, również w gminie Chełm. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą, który przygotuje zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz samorząd czeka m.in. na opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sanepidu, a później mieszkańcy będą mieli kolejną możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. Dziwne, nie powinno być to na odwrót? Najpierw mieszkańcy, a dopiero jakieś opinie? Szczegóły w tym temacie do doczytania na naszym portalu supertydzień.pl. Zapraszamy Was serdecznie. Za 9 minut będzie już 9.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów, dopłaci im do noclegów. Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
1: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
0: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKO z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKO.
2: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKO.
0: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
3: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
0: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę. Jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
4: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
0: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Najważniejsza informacja dla mieszkańców. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z naprawą awarii sieci wodociągowej dziś od 9.30 wystąpią utrudnienia i ograniczenia w ruchu na skrzyżowaniu Lubelskiej z ulicą Trubakowską i Szpitalną. Spółka apeluje do kierowców o omijanie tego rejonu i korzystanie z alternatywnych tras. Zakończenie prac naprawczych związanych z awarią sieci wodociągowej planowane jest na dzisiaj, natomiast pełne przywrócenie ruchu bez ograniczeń dopiero na jutro. Bądźcie ostrożni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumowuje: wzrost cen pelletu to efekt rosnącego popytu i zbyt małej podaży, a nie zmowy producentów. Z pelletu korzysta już około 450 tysięcy gospodarstw. Urząd ostrzega, że problem może utrzymać się także w najbliższym sezonie grzewczym. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o poważnym pożarze w nocy w Małochwieju Dużym. Ogień pojawił się w piwnicy domu jednorodzinnego. W akcji uczestniczyło 5 zastępów straży pożarnej. Ogień na szczęście nie rozprzestrzenił się na wyższe kondygnacje.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Wszędzie poza zachodem przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Ale chwil ze słońcem też nie zabraknie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
5: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Dzień dobry, moi mili. 6 minut po godzinie 9. Już za chwilę nie tylko mój głos będzie pojawiał się na antenie, ale również i Jana Zielińskiego, który ma dla Was najnowszy odcinek programu Witamina FM. 10 po 9.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: To nie koniec zmian w placówkach oświaty, bo 1 września weszło nowe rozporządzenie sklepikowe, obejmujące wspomniane sklepiki, ale też szkolne stołówki. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od zmian w kwestiach sklepików, bo aktualne rozporządzenie dokładnie określa, co może się znaleźć w asortymencie. O tym mówi goszcząca dzisiaj u nas.
3: Nazywam się Anna Liber, jestem pediatrą i gastrologiem, a w Instytucie Matki i Dziecka pełnię funkcję kierownika zakładu żywienia. Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych.
2: Dokładnie zakazane mają być takie produkty jak chipsy, energetyki, słodkie napoje gazowane, wszelkiego rodzaju słodycze i przekąski z cukrem i wysoko przetworzona żywność. Stanowi to kontrast do podobnego rozporządzenia sprzed 10 lat. Ono skupiało się bardziej na składzie niż konkretnych produktach.
3: Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sklepików szkolnych i często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki. I to jest niewątpliwie dobry krok, natomiast trochę trudniej regulować środowisko poza szkołą, bowiem rzeczywiście dzieci, które już same wracają do domu, często wstępują do lokalnych sklepików i dokonują tam wyborów. Myślę, że to, co można też zrobić i wiele krajów wprowadza, te regulacje dotyczące reklamy i marketingu tej żywności, żeby na słodkich przekąskach nie było logo bohaterów z kreskówek, które bardzo zachęcają. Co więcej, to często też myli rodziców, bo często rodzic, który widzi produkt, który sugerowany jest, że on jest przygotowany dla dziecka, to ufa, że ten produkt będzie dobry. A bardzo często jest to po prostu słodka przekąska, której chcielibyśmy uniknąć w żywieniu dzieci.
2: Ta kwestia, jak słyszycie, jest wielowymiarowa. Jeszcze chciałem dorzucić to, co zmieni się na stołówkach. Zmiany zakładają wprowadzenie tzw. diety planetarnej, która obok zdrowia dziecka uwzględnia też troskę o planetę, kwestie wykorzystywanych składników, no i próbę ograniczenia marnotrawstwa jedzenia. Skupmy się jednak na diecie per se. O wiele większy ma być udział warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, produktów zbożowych pełnoziarnistych, jedzenia zawierającego wapń i witaminę B12, a mniej ma być mięsa, cukrów, soli i tłuszczów. Potrawy mięsne mają być serwowane maks 2 razy w tygodniu, zupy na bazie warzyw co najmniej 2 razy w tygodniu, posiłki smażone należy przygotowywać na oleju rzepakowym lub rafinowanej oliwie z oliwek. Cała dieta ma dostarczać odpowiednich witamin i wartości energetycznych, olej, cukier i sól w pożywieniu. To ma być ograniczone do 10 gram w 100 gramach, a w dodatku zarówno mięso, jak i warzywa mają być świeże. Skorzystać mają na tym dzieci, które dostaną bardziej zróżnicowaną i świeżą dietę, ale ciekawostka, bo zalecono, aby w pierwszej kolejności pozyskiwać wszelkie składniki z lokalnych zasobów, więc mogą na tym też skorzystać rolnicy i przedsiębiorcy z sektora żywieniowego. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Hełm, ulica Lwowska 24.
5: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
6: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.

0: Mimo że jeszcze warunki pogodowe na zewnątrz nie ukazują tego, że jest jesiennie, a w dalszym ciągu bym powiedział, że jest dość letnio jak najbardziej. Chyba że budzicie się o 4-5 nad ranem, wtedy nie jest zbyt ciepło, wtedy możecie powiedzieć, że jest już jesień, ale czy tak naprawdę można tak w ogóle powiedzieć? Przecież mamy jeszcze lato, prawda? No właśnie nie, bo od 1 września oficjalnie trwa meteorologiczna jesień. Tak jest. Na kalendarzową jeszcze musimy chwilkę poczekać na to, żeby jeszcze zrobiło się pięknie złoto, bądź żółto i kolorowo i pomarańczowo na zewnątrz. No to jeszcze na taki krajobraz naprawdę trzeba będzie poczekać dobre 3 tygodnie, albo nawet lepiej. Natomiast no faktycznie już jest jakby... Już widać światełko w tunelu, już zaraz się zacznie robić kolorowo na zewnątrz i też wy zaczniecie z tego korzystać. Ja wiem, jak było w tamtym roku, mnóstwo pięknych zdjęć, sesji zdjęciowych właśnie z takich okoliczności, z naszej złotej polskiej jesieni. Oby tylko piękne słoneczko nam dopisywało, wtedy wychodzą najlepsze zdjęcia. A kto takie będzie miał, to ja się jeszcze o nie upomnę, moi kochani. Ja się jeszcze o nie upomnę, żebyście je nam wysyłali. Słuchacie Radia Bonton i programu Bonton na dzień dobry. Na zegarach 21 minut po 9.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
5: Tak, wiem, jesteście naszymi słuchaczami, którzy lubią trzymać rękę na pulsie, a więc trochę wam w tym pomagamy, żebyście co chwilę nie musieli odwiedzać stron internetowych, gdzie są pełne informacje o tym, co dzieje się w okolicy. Czas na dawkę najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton. Minęła 9.30.
6: Jest 9.30. Eliza Kudelska na Wasat. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Niestety usterka w sieci wodociągowej dzisiaj wpłynie również na ruch drogowy na terenie miasta. Od poniedziałku mieszkańcy niektórych budynków w zachodniej i północnej zachodniej części Chełma doświadczyli problemów z ciśnieniem wody w kranach. Dzisiaj już wiadomo, że awaria, która to spowodowała, zlokalizowana jest w rejonie skrzyżowania ulicy Lubelskiej i Trubakowskiej, a naprawy wymagają zamknięcia tego skrzyżowania. Według komunikatu MPGK wynika, że powinno to nastąpić już teraz. To niestety jedna z newralgicznych tras, więc trzeba się raczej przygotować na spore utrudnienia. Komunikat zawiera też zapewnienia, że awaria powinna zostać usunięta jeszcze dziś, ale przywrócenie ruchu nastąpi jutro. Rosnące ceny pelletu nie są efektem zmowy producentów czy innych praktyk ograniczających konkurencję. Tak wynika z analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem kontrolerów główną przyczyną podwyżek jest rosnący popyt na pelet przy jednoczesnym ograniczeniu jego podaży. W Polsce szybko przybywa gospodarstw korzystających z kotłów na pelet i drewno. Tylko w ubiegłym roku około 77% wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w programie Czyste Powietrze dotyczyło właśnie takich kotłów. Obecnie z tego rodzaju ogrzewania korzysta około 450 tysięcy gospodarstw domowych. To ponad 90 tysięcy więcej niż jeszcze 3 lata temu. Produkcja peletu nie nadąża za rosnącym zapotrzebowaniem. Wysokiej jakości pelet, między innymi klasy A1, powstaje przede wszystkim z trocin i pozostałości po obróbce drewna. Tymczasem zmniejszyła się między innymi sprzedaż drewna prowadzona przez Lasy Państwowe. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny ocenia, że problem może być widoczny również w najbliższym sezonie grzewczym. Jak podkreśla, nie jest jeszcze za późno na działania, które mogłyby ograniczyć skutki wysokich cen. Część takich narzędzi ma rząd. Ministerstwo Energii może zdecydować o ewentualnym ograniczeniu zużycia paletu przez przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, aby zwiększyć dostępność paliwa dla gospodarstw domowych. Z kolei Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które nadzoruje lasy, ma wpływ na krajową podaż drewna wykorzystywanego do produkcji peletu. Dodatkową presję na rynek może w przyszłości wywołać unijne rozporządzenie EUDR. Jego kolejne przepisy zaczną obowiązywać pod koniec tego roku i w połowie przyszłego. Mogą one ograniczyć dostępność części trocin wykorzystywanych do produkcji peletu. Do poważnego pożaru doszło dziś w nocy w Małochwieju Dużym. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zadymieniu i pojawieniu się ognia w piwnicy budynku jednorodzinnego po godzinie 2.30. Ze względu na zagrożenie dla mieszkańców do akcji natychmiast zadysponowano znaczne siły ratownicze z regionu. Na miejsce skierowano 3 zastępy zawodowców z Krasnego Stawu, a także miejscowych druhów z OSP Małochwiej Duży. Ponadto rejon operacyjny zabezpieczyła jednostka ochotnicza. ochotników z krakowskiego przedmieścia. Dzięki skoordynowanej akcji ratowników zdołano zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na wyższe kondygnacje budynku. Jak przekazują służby, na szczęście nie było osób poszkodowanych. Choć udało się uniknąć tragedii, zniszczenia wyrządzone przez ogień okazały się dotkliwe dla właścicieli posesji. Według wstępnych szacunków straty wyceniono na kwotę około 100 tysięcy złotych. Obecnie właściwe służby pracują nad dokładnym zbadaniem, co było bezpośrednią przyczyną wybuchu ognia w piwnicy konstrukcji.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przed wami kolejne spotkanie z Moniką Łupkowską. Niektórzy już mówią na nią organizator eventów. Za chwilę będzie jakimś menadżerem pewnie eventów w naszym województwie, ale na ten moment jeszcze na swoim stanowisku z informatorem, gdzie coś ciekawego i ważnego się dzieje, w czym możecie wziąć udział.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Po letniej przerwie na mapę wydarzeń kulturalnych miasta powraca dyskusyjny klub filmowy Rewers w Chełmie. Miłośnicy dobrego kina po wakacjach znów będą mogli spotkać się na wspólnych seansach i rozmowach o sztuce filmowej. Organizatorzy ogłosili już pierwsze tytuły, które powitają chełmską widownię we wrześniu. Pierwszym z nich jest szeroko komentowany i doceniony przez krytyków debiut fabularny Emmy Buchwald, laureatki prestiżowych paszportów polityki pod tytułem Nie ma duchów w mieszkaniu na dobre. Chełmska publiczność obejrzy ten obraz 10 września o godzinie 18. Film, który krytycy z uznaniem porównują do takich kinowych przebojów jak Najgorszy człowiek na świecie czy kultowa Francesca H., to poruszająca opowieść o wchodzeniu w dorosłość. Śledzimy w nim losy czwórki rodzeństwa, które próbuje odnaleźć własne ścieżki w życiu, walcząc jednocześnie o zachowanie rodzinnych więzi. Najmłodszy z nich, Benek, zmaga się z bolesnym odrzuceniem ze strony starszego brata Franka, a dodatkowo nawiedza go tajemnicza zjawa wywołująca napady paniki. Sam Franek wplątuje się w toksyczną relację i kłopoty z używkami, co budzi ogromny niepokój jego siostry bliźniaczki, Nastki. Z kolei najstarsza z rodzeństwa, Jana, próbuje ukoić rodzinne napięcia poprzez stworzony przez siebie projekt artystyczny. Ta produkcja zdobyła uznanie na najważniejszych festiwalach w kraju. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni obraz nagrodzono w 4 kategoriach, w tym za reżyserię, rolę drugoplanową oraz reżyserię obsady. Emmy Buchwald otrzymała tam również nagrodę specjalną dziennikarzy. Sukces powtórzył się na Gali Orłów, gdzie Karolina Rzepa odebrała statuetkę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, a sama reżyserka została wyróżniona w kategorii Odkrycie Roku. To jednak nie koniec propozycji, bo z nowym seansem wraca także sekcja DKF Rewers Senior. 14 września o godzinie 11 widzowie będą mogli zobaczyć chwytający za serce film pod tytułem 500 mil. To historia nastoletniego Fina i jego młodszego brata Charlie'ego, którzy po rozstaniu rodziców postanawiają uciec z domu, by uniknąć rozdzielenia. Chłopcy wyruszają w długą i pełną przygód trasę wprost na dzikie zachodnie wybrzeże Irlandii. Ich celem jest dom ukochanego dziadka Johna, jedyne bezpieczne miejsce w ich rozpadającym się w świecie. Przed nimi 500 mil trudnej podróży, w której będą musieli polegać na własnym sprycie oraz na pomocy napotkanych po drodze ludzi, w tym beztroskiej ulicznej artystki. A o czym dzisiaj będziemy mogli posłuchać w podcaście Bliżej Kultury? Posłuchajmy razem.
4: Czy jedliście kiedyś babkę ziemniaczaną z kaparami z pąków lipy i bluszczykiem kurdybankiem? Kobiety z Okrzowa przyrządzają właśnie takie przysmaki. Już w najbliższym odcinku podcastu Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu wyruszymy w kolejną, niezwykłą kulinarną podróż. Moim gościem będzie Irena Wacht, energiczna sołtyska wsi Okrzów i szefowa tutejszego koła gospodyń wiejskich. Opowie nam o tym, jak ich słynny tarciuch z lubczykiem i w towarzystwie pierogów ze szpinakiem oczarował jury w konkursie Polska Smakuje. Dowiemy się także, jak ugotować tradycyjny bigos i dlaczego warto do niego dodać odrobinę czerwonego wina. Już dzisiaj usłyszycie także, jak współczesny sołtys integruje wieś poprzez warsztaty rękodzieła i jak w natłoku pracy zawodowej nowoczesna kobieta, mieszkanka podmiejskiej wsi, znajduje czas na gotowanie i współpracę z młodzieżą. Bo kuchnia regionalna to nie tylko jedzenie, to przede wszystkim budowanie silnych, lokalnych więzi. W podcaście Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu powrócicie do lat dzieciństwa i pyszności serwowanych przez nasze babcie. Bardzo gorąco zapraszam na godzinę 18.20. Wanda Jaroszczuk.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
5: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
7: Tato, słyszałeś o ACR?
8: A co to jest ACR?
9: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
7: To tu, gdzie ten robot?
9: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama. Bonkom Radio.

0: 9.50, słuchacie Radia Bonton, a w Chełmie słuchajcie, chcą miejskiej taksówki dla osób z niepełnosprawnościami. I nie chodzi tutaj o jakiś luksusowy kurs przez pół miasta, tylko po prostu zwykłą możliwość dotarcia do lekarza, na rehabilitację czy do centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Problem w tym, że prywatny transport potrafi kosztować naprawdę słono. Podczas sesji Rady Miasta mieszkańcy podawali przykłady stawki około 200 zł za jeden przejazd w jedną stronę. Przy regularnym korzystaniu z tego typu transportu, no to miesięczne wydatki rzędu kilku tysięcy złotych. No, dla wielu rodzin, no nie ma co mówić, jest to po prostu kwota nie do udźwignięcia. Dlatego w petycji zainicjowanej przez panią Agnieszkę Filipczuk ze Stowarzyszenia 25+, Nasza Przyszłość, pojawiły się dwa postulaty. Pierwszy to zapewnienie transportu do centrum opiekuńczo-mieszkalnego, a drugi to stworzenie takiego stałego, częściowo odpłatnego systemu miejskiej taksówki dla osób z ograniczoną mobilnością. Czyli byłoby to auto, które woziłoby m.in. ludzi do lekarza, czy na rehabilitację, czy nawet i do urzędu, albo i na wydarzenia kulturalne. No bo przecież osoba na wózku ma prawo normalnie funkcjonować w mieście, a nie planować każdą wizytę jak jakąś logistyczną operację wojskową. Niestety, ale na ten moment miasto nie obiecuje uruchomienia takiego systemu. Wiceprezydent Radosław Wnuk, jak czytam na portalu Super Tydzień, zapowiedział analizę możliwości i też źródeł finansowania. Mieszkańcy chcieliby, żeby pierwsze rozwiązania pojawiły się jeszcze przed jesienią, no ale może być ciężko. Ale trzeba wierzyć i ufać.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania. Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem. Nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
1: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, z infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
0: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
2: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
0: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
3: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
4: A ty?
3: Matematyka i chemia.
4: Jakie są widełki?
3: No, ja znam od 50 zł do 200.
4: Chyba dużo 200.
3: Bardzo.
5: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
3: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
0: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pogoda mocno daje się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdy Linet i Magdaleny Frank trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o trzecią rundę powinni też zobaczyć Kamila Majchrzaka w meczu z Monakijczykiem Valentę Wesherotem. Bez problemu w Nowym Jorku w drugiej rundzie zameldowała się Jelena Rybakina. Wygrała z Amerykanką Teą Frondin 6-3, 6-2. Jeżeli dotrze w Nowym Jorku do półfinału, zostanie liderką rankingu tenisistek. A dodajmy, Kazaszka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra w czwartek z Nadią Podorowską. Argentynka jest aktualnie w 500 rankingu, a na korty wróciła w kwietniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
8: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i część z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
7: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
9: Tak, śledzimy wszystkie mecze, również innych tenisistów z Polski.
10: Ale również w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szopostwo tego nie słyszy.
9: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
10: Trzymamy kciuki. Jazda, Iga!
7: No, z takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu. A na termometrach od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na Podkarpaciu.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, a ja mam dla Was pewien chyba sposób na biznes w zasadzie. Kto chce poznać ten oto sposób, posłuchajcie uważnie. W tej godzinie będę dla Was miał szczegóły, drodzy nowi biznesmeni. Na zegarach już 7 po 10.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: O, co ja tu widzę, cenne informacje do nas docierają. Czytam właśnie post na Facebooku. Władze miasteczka Naro na włoskiej Sycylii sprzedają domy za 1 euro. No i oferta skierowana także do Polaków. O zakup mogą się ubiegać pełnoletni Włosi oraz cudzoziemcy, także my również. Dom może służyć jako główne miejsce zamieszkania, ewentualnie wakacyjna posiadłość lub obiekt noclegowy. No cóż, no, no robimy biznes chyba, tak? Cena 1 euro. 1 euro to nawet chleba się za to nie kupi. Nabywca musi wpłacić jednak 5000 euro kaucji, pokryć koszty transakcji i remontu oraz przedstawić projekt prac w ciągu 12 miesięcy. Sam remont powinien zakończyć się w ciągu 36 miesięcy. No to powiedzmy sobie szczerze, jeśli najmiemy ekipę we Włoszech, to od razu wiadomo, że to się po prostu nie opłaca. Nie dość, że będą robić to dłużej niż te 36 miesięcy, to jeszcze skasują nas tak, że odechce nam się z nimi biznesów. Jak wyślemy tam Polaków? No faktycznie, zrobią szybciej. Ale nie wiem, czy będzie taniej, bo będzie dobrze. Będzie robota zrobiona dobrze, a tanio i dobrze to niezbyt dobre połączenie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Żołnierz jest uzbrojony po zęby w broń i amunicję, a ten człowiek, no na pewno jakieś tenisówki ma blisko siebie. Marcin sączy, kiwa głową, że nie ma tenisówek w takim razie, bo jeszcze nie włączyłem, a nie włączyłem ci mikrofonu, dobra, przepraszam. No nic, zadaję naszemu przyjacielowi radiowemu Marcinowi Petrukowi teraz głos i antenę oraz naszych słuchaczy, także posłuchajcie uważnie, czas na sportowe, lokalne wydanie wiadomości.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu. Bonton Radio Sport.
3: Zapraszam na sport, Marcin Petruk. W przygotowaniach do czwartej kolejki w chełmskiej klasie okręgowej są piłkarze Ogniwo Wierzbica, które obecnie plasuje się tuż za ligowym podium. W ostatnim dotychczasowym spotkaniu zespół prowadzony przez Karola Bujaka dopisał do konta komplet punktów 3-0, pokonując na wyjeździe Witrum Wola Uchruska.
4: Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, dobre spotkanie. W pierwszej połowie dużo ciekawych akcji, ale gdzieś tam zabrakło tej finalizacji, tej kropki na di. W drugiej połowie strzeliliśmy na 1-0. I przeciwnik nam naprawdę pokazał klasę, bo te 20 minut po strzelonej bramce to naprawdę dwoili i troili pod bramką, ale no jak wyszli wyżej, no to nadziali się na dwie kontry i wynik się skończył 3-0. Ładnie to wygląda w tabeli, natomiast no przeciwnicy myślę, że u siebie na tym boisku to jeszcze nieraz urwą komuś punkty, bo to uważam, że to jest solidna drużyna.
3: Wspominał trener Ogniwa Wierzbica. Następne spotkanie zespół rozegra u siebie w sobotę i podejmie kłosa gmina Chełm. Nadzieję na poprawę lokaty w okręgowej tabeli mają również w czwartej kolejce piłkarze Ruchu Izbica. W poprzednim meczu skład trenowany przez Romana Blonkę musiał uznać wyższość granicy do Rochusk, przegrywając z nią u siebie 2-3.
5: Nie ukrywam, że troszeczkę niefortunnie się ułożył ten mecz dla nas, bo po głupich dwóch błędach przegrywaliśmy do przerwy 2-0. W drugiej połowie byliśmy już dominującą drużyną, strzeliliśmy na 2-2. Trudno, straciliśmy punkty, no trzeba walczyć dalej.
3: Kolejne spotkanie Ruch Izbica zagra na wyjeździe z Orłem Srebrzyszcze w najbliższą niedzielę. Piłkarze MKS Olimp Chełmu wracają do rywalizacji medalowej. W najbliższy weekend Kacper Frymus oraz Igor Rondoś, wspierając Raszkielce, wezmą udział w kolejnej rundzie Polskiej Ligi Boksu. Ich przygotowania poprzedziło 10-dniowe zgrupowanie kadry wojewódzkiej, które odbyło się w Okunince.
6: Prawie każdego dnia były po 3 sesje treningowe. Dopiero może wkradły się też dni, gdzie się regenerowaliśmy i odpoczywaliśmy. Bardzo dużo sesji technicznych, bardzo dużo sesji sparingowych. Dodatkowo całe zgrupowanie wzbogacone było z zawodnikami z Ukrainy oraz trenerami, którzy bardzo mocno podnieśli nam poprzeczkę i podnieśli również poziom szkolenia. Oprócz zawodników z Ukrainy dojechało dużo zawodników z różnych województw. W większości byli to medaliści mistrzostw Polski. Mistrzowie.
3: Mówił trener chełmskiego Olimpu Konrad Rondoś. On sam wspólnie z Mikołajem Randosiem przebywa obecnie w Hiszpanii, reprezentując klub i Polskę w międzynarodowym turnieju.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Off Kadr. Na przegląd filmowy zaprasza Monika Łupkowska.
1: Premierowy odcinek audycji Off Kadr, który został zainspirowany audycją wakacyjną Słuchajcie, co oglądamy. Dlaczego Off Kadr? Bo będziemy tu rozmawiać nie tylko o tym, co błyszczy na pierwszym planie kinowego ekranu, ale przede wszystkim o kulisach branżowych, roszadach, nadchodzących premierach i tym wszystkim, co dzieje się na rynku filmowym w Polsce i na świecie. I idealnie się składa, bo wrzesień to moment przełomowy. Z jednej strony zamykamy letnie box-office'owe szaleństwo, z drugiej wchodzimy w najgorętszy jesienny sezon festiwalowo-premierowy. Dziś w programie m.in. podsumowanie wakacyjnego kina, szykowany festiwal filmowy w Gdyni, kinowy rozkład jazdy dla naszego regionu oraz plotka z uniwersum Harry'ego Pottera, która mogła całkowicie zmienić to, co zobaczymy na ekranach. Zaczynamy od tego, co za nami. Wakacje w kinach dobiegły końca, a specjaliści od box office'u liczą zyski. Na co najchętniej chodziliśmy w lipcu i sierpniu? Królowały potężne franczyzy. Ekrany zdominowały kinowe hity takie jak Odyseja, Spider-Man, Minionki i Straszydła oraz Toy Story 5. Ale wakacje się skończyły, a przed nami jesień i zima, a to oznacza czas walki o najwyższe stawki i zbliżający się sezon nagród. A co słychać na naszym rodzimym podwórku? Polska kinematografia aż kipi od emocji, a to za sprawą zbliżającego się wielkimi krokami Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rozpocznie się 21 i potrwa do 26 września. To najważniejsze święto polskiego kina, na którym co roku ważą się losy najbardziej prestiżowych statuetek w kraju, Złotych i Srebrnych Lwów. To jedna z najstarszych imprez filmowych w Europie, promująca rodzimą kinematografię. W konkursie głównym w tym roku powalczy aż 16 pełnometrażowych produkcji. Wybór był niezwykle trudny, a na liście znalazły się zarówno dzieła uznanych mistrzów, jak i odważne debiuty. Zobaczymy produkcje w takich kategoriach jak konkurs główny, konkurs perspektywy oraz konkurs filmów krótkometrażowych. Pełną listę tytułów można znaleźć na stronie festiwalu. Z kolei platynowe Lwy, czyli nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za całokształt twórczości otrzyma w tym roku Halina Prugar-Ketling, wybitna montażystka, współtwórczyni najważniejszych filmów Andrzeja Wajdy, a także Romana Polańskiego, Aleksandra Forda i Janusza Zaorskiego. Zostanie nagrodzona podczas finałowej gali 51. festiwalu. Pewnie wielu z Was, gdy tylko wieczory stają się chłodniejsze, odczuwa nieodpartą chęć zrobienia sobie maratonu z Harrym Potterem. To już niemal jesienna tradycja. Trwają intensywne prace nad nową adaptacją książek J.K. Rowling w formie wielosezonowego serialu. Ale czy wiedzieliście, że świat czarodziejów mógł dziś wyglądać zupełnie inaczej? Zanim podjęto decyzję o ponownym zekranizowaniu 7 tomów przygód Harry'ego, studio rozważało zupełnie inny kierunek. Według doniesień pewnego serwisu powołującego się na kulisowe źródła, tworzono koncepcję serialu poświęconego Huntsfotom. Historia miała skupić się na młodzieńczych latach Jamesa Pottera, Siriusza Blacka, Remusa Lupina i Petera Pettigrew. Akcja cofnęłaby nas do lat 70. Ukazałaby ich naukę w Hogwarcie, pierwsze przygody oraz moment powstania słynnej mapy Huntsfotów. Co ciekawe, według tych samych doniesień miały powstać aż 3 pełne scenariusze odcinków. Byłaby to absolutnie gratka dla fanów, ponieważ okres ten w książkach i filmach znaliśmy wyłącznie ze wspomnień i krótkich retrospekcji. W sieci do dziś nie słabną petycje fanów, którzy marzą o takiej produkcji. Ostatecznie jednak producent postawił na bezpieczniejszy i pewniejszy krok. Powrót do głównej opowieści o chłopcu, który przeżył. Czy jeszcze kiedyś zobaczymy Huntsfotów na ekranie? Czas pokaże. Na razie pozostaje nam czekać na nową wersję przygód Harry'ego i odpalić klasyczny maraton w domowym zaciszu, jak niedawno polecaliśmy w audycji Słuchajcie, co oglądamy. Na koniec sprawdzamy, co dzieje się na naszych lokalnych ekranach. Jeśli planujecie wyjście do kina w najbliższych dniach, mam dla Was krótki przegląd repertuarowy. W Chełmie Kino Zorza przygotowało na ten weekend zróżnicowany zestaw. Powraca Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, ale w wersji po rekonstrukcji. cyfrowej w 4K. Dodatkowo będzie można zobaczyć historie równoległe, ktoś całkiem obcy, a także znajdzie się coś dla dzieci, psi patrol i dinozaury. Wzorzy też będzie można obejrzeć w ten weekend film Marcina Kwaśnego zatytułowany Odzyskany. W Krasnym Stawie kino Morskie Oko zaprasza na takie filmy jak Pucio kocha zwierzaki, Koniec ulicy Dębowej, Martwe zło, Ogień, Ekipa zwierzaków i Vivaldi i ja. Z kolei we Włodawie Włodawski Dom Kultury wyświetla w tych dniach produkcję Księga Pustyni oraz Buntownik. Szczegółowe godziny seansów znajdziecie na stronach internetowych kin. To wszystko dzisiaj w Off-Kadrze. Dopiero się rozgrzewamy. Kilka ciekawostek z planów filmowych już szykuję na kolejny odcinek, który będzie za tydzień. I do usłyszenia w Bliżej Kultury. Cześć!
2: Reklama.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
8: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
2: Reklama.

0: Dosłownie 10 minut nam brakuje do godziny 11. Pięknie, pięknie, pięknie, ale muzycznie muszę wam powiedzieć, że jeszcze was doprowadzimy do tej 11. To nie tak, że będzie cisza czy coś. Żadnych awarii też nie przewidujemy. A tym bardziej po godzinie 11, tak żeby smaczek wrzucić tego, co pojawi się w programie Bonton na Dzień Dobry, to co czeka nowych kierowców z kategorią B od 3 września. Sprawdzimy to, przyjrzymy się sprawie. Warto posłuchać. Oczywiście, oni pewnie dobrze wiedzą, co im grozi, jeśli przekroczą pewną granicę punktów karnych. Jest ona bardzo cienka, ta granica. No ale tak dla przypomnienia, żeby gdzieś tam się nóżka nie omsknęła, bo gdyby za zakrętem stali, to nie tylko rower, ale również prawo jazdy by zabrali. Słuchacie Radia Bontona 104,9 FM. Zbliżamy się do 11, więc też już w tym momencie zapraszam was na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie ucierpieli nasi obywatele, informuje polskie MSZ. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nubajbi. Jeden z dwóch mężczyzn, którzy wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej, został rano odnaleziony przez załogę śmigłowca. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Obaj wypłynęli wczoraj skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Pucką i nie wrócili przed zmrokiem. Poszukiwania trwały przez całą noc z powietrza, na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
0: Resort chce też spopularyzować program Moje Zdrowie i aplikację Moje IKP. Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKOL. To człowiek, który nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale nigdy nie powinien jej pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
2: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKOL-u.
0: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKOL, żeby zdecydować, co dalej. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za niezwrócone opakowania operatorzy i tak muszą zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, tłumaczy szefowa resortu klimatu.
3: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
0: Ministra zapowiada też, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce też objąć kaucją szklane butelki, popularne małpki. To na koniec jeszcze dane o naszych pensjach. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych i była niższa od przeciętnego wynagrodzenia o prawie 22,5%. Mediana lepiej pokazuje rzeczywisty obraz pensji Polaków, bo inaczej niż w przypadku średniej, nie podbijają jej pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: NIK alarmuje w sprawie bezpieczeństwa polskich wodociągów. Kontrola wykazała, że operatorzy często ignorowali krytyczne alerty, a w niektórych przypadkach w ogóle nie prowadzili monitoringu. Tymczasem liczba cyberataków rośnie w ubiegłym roku. W kraju odnotowano ich prawie 273 tysiące. Izba apeluje o pilne wzmocnienie zabezpieczeń. Chełmska Biblioteka Publiczna świętuje w tym roku 120-lecie działalności. 11 września odbędą się główne uroczystości i jubileuszowa gala. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele władz, ludzie kultury, bibliotekarze oraz mieszkańcy i czytelnicy. Zderzenie samochodu ze skuterem na ulicy Piłsudskiego w Kresnym Stawie. Ranny został 17-letni motorowerzysta. Trafił do szpitala. Przed przyjazdem służb pierwszej pomocy udzielił mu strażak, który był wtedy poza służbą. Według wstępnych ustaleń kierowca auta mógł wymusić pierwszeństwo, ale okoliczności tego zdarzenia dokładnie wyjaśnia policja.
4: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, 23 na Śląsku, do 25 na Podkarpaciu. W niemal całym kraju przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Czołem słuchacze Radia Bonton. Na zegarach 6 po 11. Tu Dominik Feldman.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell.
4: Zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.

którzy mają aktualnie prawo jazdy kategorii B, spokojnie, nie musicie się martwić, nie musicie się stresować. Ale ci, którzy zdobędą to prawko po 3 września, czyli załóżmy jutro pójdziecie na egzamin, uda wam się, macie to, to uzyskacie takie prawo jazdy, które po raz pierwszy obejmie okres próbny. 2 lata dla pełnoletnich i 3 lata dla 17-latków, ale nie dłużej niż do ukończenia 20 lat. A przekroczenie 12 punktów karnych będzie oznaczało obowiązkowe szkolenie praktyczne, a 20 punktów w pierwszym roku może skutkować się cofnięciem uprawnień. 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji mogą natomiast wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata. Początkujących kierowców będzie również obowiązywać limit 0 promila w wydychanym. Oj, naprawdę poważnie trzeba będzie się pilnować za kierownicą, skoro tak sytuacja wygląda. No i oby tak też było, oby też było po prostu dzięki temu bezpieczniej na naszych drogach. Oby.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i

0: LED dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Reklama. Polityka? Jeśli tak, to tylko lokalnie. Afery? Jeśli tak, to tylko lokalnie. Wydarzenia? Jeśli tak, to tylko tu, lokalnie. Czas na najświeższe lokalne wydanie wiadomości Radia Bon Ton. Minęła 11.30.
7: Jest 11.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudelska na posad. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje w sprawie cyberbezpieczeństwa systemów odpowiadających za dostawy m.in. wody pitnej. Kontrola 8 operatorów kluczowych usług wykazała poważne braki w zabezpieczeniach.
8: Incydenty dotyczące systemów wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych mają szczególne znaczenie, ponieważ ich skutki mogą wykraczać poza sferę cyfrową. Atak hakerski na wodociągi umożliwia na przykład manipulowanie parametrami wody. Przejęcie kontroli przez hakerów nad sieciami elektroenergetycznymi może prowadzić do rozległych i długotrwałych przerw w dostawach prądu. Dodatkowo Polska jako członek Unii Europejskiej i NATO mierzy się z zagrożeniami ze strony cyberprzestępczych grup hakerskich czy grup sponsorowanych przez obce państwa.
7: Mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik prasowy NIK. Kontrole, które dotyczyły okresu 2021-2025, wykazały, że w większości przypadków ignorowano też krytyczne alerty generowane przez systemy monitorujące. W niektórych przypadkach monitoringu w ogóle nie prowadzono. Problem nabiera znaczenia, bo liczba cyberincydentów w Polsce szybko rośnie. W ubiegłym roku krajowe zespoły reagowania odnotowały ich niemal 273 tysiące. Zdaniem Izby konieczne jest więc pilne wzmocnienie zabezpieczeń infrastruktury wodociągowej i skuteczniejszy nadzór nad operatorami. Chełmska Biblioteka Publiczna przygotowuje się do jubileuszu. Najstarsza i jedna z najważniejszych instytucji kultury w naszym mieście będzie świętować 120-lecie swojej działalności. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury, bibliotekarze oraz sami mieszkańcy i czytelnicy.
9: Swoje urodziny nasza biblioteka będzie obchodziła w drugim tygodniu września. Jest to już tradycyjnie tydzień chełmskich opowieści w naszej bibliotece, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa prelekcje, spacerki tematyczne. Przygotowaliśmy specjalne wystawy, w tym wystawę jubileuszową z okazji 120-lecia. Będzie można wypić herbatkę z Marią Pauliną Orsetti i tutaj bardzo pomaga nam sztuczna inteligencja w przygotowaniu tej niespodzianki dla Państwa. Będzie można zwiedzać Izbę Pamięci Longina Jana Okonia i Wojciecha Hetmana, a także umówić się z naszymi bibliotekarzami bibliotekarzami na spacerek po bibliotece pod tytułem Skarby Biblioteki.
7: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor instytucji. Z tej okazji biblioteka otrzymała już nawet pierwszy prezent.
9: Pewien właściciel biura nieruchomości w Kołobrzegu znalazł w swojej szafie książkę wydaną w 1908 roku pod tytułem Z dziejów narodu z oryginalną pieczątką publicznej biblioteki miejskiej w Chełmie. Książka ma numer inwentarzowy 162. Pan się do nas odezwał, przysłał nam tę publikację i myślę, że będzie to jedna z cenniejszych książek w zbiorze naszej biblioteki. I oczywiście udostępnimy ją do obejrzenia dla naszych czytelników.
7: Główne obchody połączone z uroczystą galą zaplanowano na 11 września.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Wczoraj na ulicy Piłsudskiego w Kresnym Stawie doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy zderzył się ze skuterem. Służby ratunkowe otrzymały wezwanie rano. Interweniujący strażacy i ratownicy medyczni musieli zabezpieczyć teren i zająć się poszkodowanym kierowcą jednośladu. Zanim jednak na miejsce dotarły zadysponowane jednostki zawodowych strażaków oraz karetka pogotowia, przy rannym 17-latku znalazł się strażak, który był tego dnia w czasie wolnym od pracy. I to on jako pierwszy ocenił sytuację i bez wahania przystąpił do udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy. Zabezpieczył go do momentu przejęcia przez zespół ratownictwa medycznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku najprawdopodobniej doprowadził kierowca samochodu osobowego. Wszystko wskazuje na to, że zmotoryzowany wymusił pierwszeństwo przejazdu na motorowerzyście. Nastolatek został zabrany do szpitala na badania.
0: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: 1 września, za chwilę z kartki z kalendarza wyrwie Jarek Hołota. Zostanie mu dwójka. Sprawdzimy, co na tej dwójce się znajduje. Muzycznego, ciekawego. 20 minut przed 12.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Środa, 2 września, Jarek Hołota, witam i zapraszam na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę na światowych listach przebojów. Zaczynamy w roku 1946. 2 września urodził się Billy Preston, wybitny amerykański klawiszowiec i wokalista, nazywany często piątym Beatlesem ze względu na swoją genialną współpracę z grupą przy albumie Let It Be. Przenieśmy się do roku 1951. Swoje 75. urodziny obchodzi dzisiaj Mick Kaminski, skrzypek znany z legendarnej brytyjskiej formacji Electric Light Orchestra, z którą tworzył symfoniczno-rockowe brzmienie lat 70. i 80. W kalendarzu zapisujemy rok 1964. 2 września na świat przyszedł Keanu Reeves, który oprócz znanej kariery aktorskiej jest również basistą i współzałożycielem alternatywnego zespołu rockowego Dogstar. Zaglądamy do roku 1989. Dokładnie 37 lat temu amerykański duet Roxette, a właściwie szwedzki, który opanował USA, zdobył szczyty list przebojów za sprawą ballady Listen to Your Heart, utrwalając swoją pozycję w ścisłej czołówce światowej muzyki pop-rockowej. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która pod koniec tamtego lata rządziła w stacjach radiowych. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Amerykańska formacja Deep Blue Something wypuściła wtedy swój słynny, niezwykle chwytliwy singiel Breakfast at Tiffany's. Lekkie gitarowe brzmienie, wpadający w ucho refren i bezpretensjonalny klimat sprawiły, że numer stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych radiowych hymnów lat 90. To znakomita porcja pozytywnej energii. Przed nami Deep Blue Something.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kończymy ciekawostką, która może was nawet i obalić na ziemię, kto wie. Bakterie, słuchajcie, żyjące w pępku, jak się okazuje, potrafią być tak liczne i tak zróżnicowane, że u jednego mężczyzny znaleziono bakterie występujące tylko i wyłącznie w glebie na terenie w Japonii. Mimo, że facet nawet nigdy nie był w Japonii, no. Nauka potrafi znaleźć największe ciekawostki świata. No i kolejnym takim ciekawostką będziemy się jutro przyglądać od białego rana niemalże. Tak jest, kilka minut po siódmej, a minut ponownie będę razem z wami, ale właśnie jutro, czyli 3 września. Za dzisiaj wam już serdecznie dziękuję. No i zapraszam, żebyście zostali z nami do 12, bo punktualnie o tej godzinie najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie, kopcie na siebie. No i zostańcie z nami na 104,9 FM.
1: Słuchajcie, Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
2: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama.
6: Mamy godzinę 12, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bonton.
7: Wciąż poszukiwany sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zatrzymany 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek. Zmiany w Sejmie po rozłamie PiS. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
8: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego. Powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
7: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. 2 osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. W rękach wrocławskiej policji 19-latek podejrzany o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec 3 dziewczynek poniżej 10 roku życia. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw i został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ze względu na dobro małoletnich śledczy nie będą ujawniać szczegółów przestępstwa. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z Klubu Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
9: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
7: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Testy prawdopodobnie zakończą się w grudniu, ma nadzieję minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Niewykluczone, że rozwiązanie ruszy w przyszłym roku.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie 20 stopni, maksymalnie dziś 23. W dodatku gdzieś z tego, co widzę, w okolicach 16, 17, może nawet jakoś niedługo, w zależności od prognozy, może dzisiaj popadać deszcz. Tutaj mam cały czas przed sobą otwartą mapę. Jeżeli chodzi o opady, póki co żadnych większych skupisk tych chmur deszczowych w naszych okolicach nie ma.
10: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
12: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
13: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
14: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Tak się składa, mili państwo, że mamy środę. Dzisiaj dzieci i młodzież zaczyna zajęcia w szkołach, dla reszty są inne zajęcia. Jedni w środku zmiany, drudzy szukają pracy, inni jeszcze cieszą się emeryturą. Nieważne, w której z tych grup jesteście, jestem tu dla was wszystkich w rytmie dnia. Wrześniowy Janek Cieliński z tej strony. Do 17 jestem z wami w Radiu Bonton i serwuję wam to, co najlepsze na naszej antenie. Aktualności, cool audycje i klawę kawałki Elton John. To tak na dobry początek.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
3: Bonton Radio.

Na informacja dla kierowców poruszających się po hełmie. Od 9.30 trwa naprawa awarii wodociągu na skrzyżowaniu ulic Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej. Prace mają zakończyć się dziś, ale pełny ruch ma wrócić dopiero jutro. W związku z czym radzimy, abyście zastanowili się nad objazdami. A za moment na antenę Radia Bonton wbija Marcin Petruk i to tak skopa, niczym Gerard Butler w 300. O 12.30 w lokalnym serwisie sportowym usłyszycie o sukcesie naszego biegacza, który zmierzył się z ekstremalnym biegiem, z przeszkodami, spartańskim biegiem. Czy zmieścił się w granie 300? Zostańcie z nami, by się przekonać.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: Mocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Petruk. Startami w 3 rywalizacjach wakacje na sportowo zamknęli reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, Kazimierz Sysa, zdecydował się na 15 bieg fabrykanta, gdzie pokonał 10 km w nieco ponad 69 minut. O kolejnych zmaganiach mówi Paweł Zieliński.
6: Wśród pozostałych zawodników, którzy startowali, był Krzysztof Szadura, ale Krzysztof startował na dystansie półmaratońskim w Szczecinie. I tam uzyskał czas godzina 23 minuty i 37 sekund. Dało mu to 27 miejsce w stawce ponad 4,5 tysiąca zawodników, a w tak daleko podróż Krzysztof wybrał się przede wszystkim dlatego, że celuje w koronę półmaratonów Polski. No i na koniec warto zaznaczyć kolejny bardzo dobry występ Andrzeja Łońskiego. Tym razem wystartował w cross-triathlonie w Siemiatyczach. Dystans krótki, bo 500 metrów pływania, 12 km jazdy rowerem, ale rowerem crossowym po szutrach, jak i drogach leśnych, i 3 km biegania.
5: Łoiński uplasował się na 3. lokacie Open, docierając do mety w 46 minut 46 sekund. Nie zmieniamy dyscypliny. Tomasz Lipiński, trener Implosji Chełm, dopisał do sportowego CV najbardziej wymagające wyzwanie OCR w karierze. Biegacz udał się do Bielska Białej, gdzie mierzył się z wyścigiem Spartan Race Ultra. Chełmianin zdecydował się na trasę liczącą 54 km, prawie 3 km przewyższeń i ponad 60 przeszkód.
7: Trafił się najtrudniejszy wariant Spartana, jaki tylko mógł. Ale pokonałem go i w fali elit zająłem 12 na 20 osób miejsce, z czego wiem, że kilka osób nie ukończyło, nie podjęło się wybiegnięcia na kolejne pętle, a Spartan rządzi się troszeczkę innymi regułami, bo jest to bieg zagraniczny, bardzo dużo obcokrajowców startuje i tutaj trzeba wybierać z góry, czy się chce być klasyfikowanym w wiekówce, jeżeli tak, to nie biegamy w elicie, a jeżeli chcemy się mierzyć z innymi niezależnie od ich wieku, to wtedy zapisujemy się do elity.
5: Trener chełmski Implozji uplasował się ponadto na 36. lokacie Open, a do mety dotarł w 8 godzin 6 minut 53 sekundy.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wraz z początkiem września do Radia Bonton powróciły niektóre programy, tak jak Kroniki Miasta. Dziś przenosimy się w okolice szkoły podstawowej nr 4. Była jesień roku 71. Wtedy otwarto miasteczko rowerowe do nauki jazdy dla dzieci. Mamy za chwilę jesień roku 26. i w budżecie obywatelskim Chełma na przyszły rok jest propozycja, by takie miasteczko otworzyć w zachodniej części miasta. Głosowanie w sprawie budżetu trwa jeszcze 5 dni, a w rytmie dnia nasze popołudnie trwa do 17. Czas

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Lepsze chwile są przed nami, nadchodząc kolejnymi dniami.
2: Znajdą nas, znajdą nas.
3: Dzisiaj w Kronikach Miasta powracamy do przeszłości okolic szkoły podstawowej numer 4 w 1971 roku, zlokalizowanej przy ulicy Marchlewskiego. Sztandar Ludu z 17 września informował, że otwarto w hełmie obok szkoły ogródek do praktycznej nauki przepisów ruchu drogowego. Utwardzono tam wszystkie alejki oraz ustawiono najważniejsze znaki drogowe. Podczas otwarcia obiektu uczennice z liceum pedagogicznego dla wychowania przedszkoli przeprowadziły z uczniami klas pierwszych szkoły podstawowej numer 4 praktyczną lekcję znajomości głównych przepisów ruchu drogowego. Wszystkie dzieci, które przekroczyły w tym roku po raz pierwszy progi szkolne, otrzymały chusty z nadrukiem znaku ostrzegawczego Uwaga dziecko. Pierwszoklasistom wręczono także karty, w których milicjanci apelowali do rodziców, by wytłumaczyli dzieciom, że mogą one przechodzić przez ulicę lub drogę tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych. Wydział Komunikacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zakupił dla potrzeb ogródka 20 rowerków. W kolejnym roku plac miał zostać także ogrodzony. Planowano tam także budowę lodowiska i toru saneczkowego.
4: Myślę, że niewiele osób pamięta, że właśnie w roku 1971 przy szkole podstawowej numer 4 przy ówczesnej ulicy Juliana Marchlewskiego powstało miasteczko rowerowe, chociaż w tekście pojawia się ogródek, może nie tyle rowerowy, co właśnie do nauki przepisów ruchu drogowego. No, inicjatywa niewątpliwie była potrzebna, bo bezpieczeństwo dzieci było niezwykle ważne, a ruch drogowy na terenie Chełma się rozwijał. Zresztą te dodatkowe jakby działania związane z bezpieczeństwem, czyli te chusty, o których jest mowa w tekście, jak również o takich materiałach przekazywanych rodzicom, aby większą uwagę zwracali na to, gdzie dzieci przechodzą przez ulicę. No to też były działania niezwykle ważne, no problem był dosyć spory. Jeśli chodzi o funkcjonowanie ogródka, no to mamy jeszcze informację, że w tą działalność zaangażowały się również uczennice ówczesnego studium wychowania przedszkolnego, które jakby nadzorowały taką aktywność, jeśli chodzi o dzieci. Ten zestaw instytucji, szkół, szczególnie zaangażowanych w funkcjonowanie tego miasteczka, świadczy, że rzeczywiście zwracano na to dosyć istotną uwagę i to miasteczko przez pewien czas funkcjonowało. No, ostatecznie jednak uległo likwidacji. No i właściwie jeśli chodzi o miasteczka rowerowe, to bardziej tutaj mieszkańcom Chełma kojarzy się obszar pomiędzy szkołami numer 6 i numer 8, gdzie rzeczywiście z czasem takie miasteczko powstało. No obecnie w ramach parku jest w trakcie dosyć intensywnej przebudowy.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
7: Bąk

Powraca temat fabryki Chełm. W centrum miasta miał być biurowiec i nowy dworzec dla busów, a jest wielka dziura w ziemi. Jednak miasto ma w planach odkupienie tej budowy wraz ze wszystkim wokół tego przedsięwzięcia, na co zabezpieczono już miejsce w budżecie i całość ma być sfinansowana kredytami i pożyczkami. Także kto wie, może jeszcze będzie San Francisco. Na razie wiem, że będzie kolejny serwis o 13 w Radiu Bonton.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama. Mamy 13 w Radiu Bondon.
10: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech. Marcin Krzamiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja, o czym teraz więcej Tomasz Zarchowski.
11: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
10: To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożaru w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
12: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnej wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
10: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Tymczasem 5 osób trafiło do szpitala po porannym ataku na centrum Kijowa. Od rana w ukraińskiej stolicy alarmy bombowe włączały się już 10 razy. Rosyjskie drony uderzyły w placówkę medyczną, blok mieszkalny, skład FedEx czy sklep budowlany, a służby ostrzegają o możliwych kolejnych ostrzałach. teraz poszukiwania rodziców noworodka podrzuconego przed siedzibę klasztorów pod warszawskim Łoniu. Wczoraj w nocy zakonnice znalazły dziecko w reklamówce zwinięte w kosyk i powiadomiły policję. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczono już pępowinę chłopca.
13: Do badań między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
10: Tłumaczy prokurator Artur Folga. Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich farm. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.
14: Flash. Skrót lokalnych informacji.
15: Dwóch mieszkańców Kresnego Stawu oszukanych w internecie. 18-latek stracił ponad 1000 zł podczas zakupu konsoli, a 40-latek pieniądze przy sprzedaży pieca. W obu przypadkach oszuści wykorzystali fałszywe strony internetowe. Policja apeluje o ostrożność i dokładne sprawdzanie linków. Cemex Polska planuje budowę nowego komina w rejonie Chełma. Ma on odprowadzać gazy m.in. z pieca do klinkieru, nowych kotłów oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów. Wójt gminy Chełm prowadzi ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko. Co ważne, mieszkańcy mają 30 dni na zgłaszanie uwag. 364 uczniów rozpoczęło naukę w klasach pierwszych 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat krasnostawski. Młodzież trafiła do 15 oddziałów, co stanowi ponad 72% absolwentów podstawówek z terenu powiatu.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: No to co tam w pogodzie? Mamy aktualnie około 23 stopni w Chełmie, w okolicy. Z tego co też słyszałem, może być trochę cieplej. Na niebie całkiem sporo chmur, które mogą też za kilka godzin przynieść do nas deszcz. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
16: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
18: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
16: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
19: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Dużo dzisiaj dla Was mam w rytmie dnia. Tak się idealnie składa zresztą, bo mamy dzień dużych rozmiarów. Także jeżeli jeszcze nie pożegnaliście lata, to macie dziś dyspensę ode mnie na dużą porcję lodów. W końcu jest też środa. Janek Zieliński w Radiu Bonton, zawodnik dużego kalibru w wadze i w charyzmie. Witam Was, 5 po 13 na początek, tematycznie September, Cry For You. Później zagościł u nas jeszcze Jeremy Sikorski, Tina Turner czy też Dua Lipa.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
5: Tato, słyszałeś o ACR?
6: A co to jest ACR?
7: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
7: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
8: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
9: Domlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
12: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Wprawdzie wakacje za nami, ale na stronie Super Tygodnia znajdziecie historię z połowy sierpnia. Interwencja mieszkańców w sprawie bezdomnego, który był w bardzo złym stanie. Służby początkowo, no nic się tam nie stało, jednak po zaangażowaniu osób z ulicy Sienkiewicza udało się mężczyznę przetransportować do szpitala. Aczkolwiek ostrzegam, że no informacja generalnie taka dosyć... No, do obiadu bym tego nie polecał. A to nie jedyne lokalne doniesienia. Już za kilka minut usłyszycie serwis Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Giganci programowania Hełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
3: Reklama.
4: Wiadomości lokalne Radia Bon Ton, jest 13.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Dwóch mieszkańców Krasnego Stawu padło ofiarą internetowych oszustów. W obu przypadkach przestępcy wykorzystali fałszywe strony internetowe, które podszywały się pod znane serwisy sprzedażowe i firmę kurierską. Pierwszy z pokrzywdzonych to 18-latek, który chciał kupić konsolę do gier. Po kontakcie ze sprzedającym otrzymał link do strony łudząco przypominającej popularny portal zakupowy. Mężczyzna podał swoje dane i zapłacił za pomocą blika. Transakcja miała się nie powieść, jednak z jego konta zniknęło ponad 1000 zł. Dopiero później 18-latek zauważył, że adres strony różnił się od tego należącego do prawdziwego serwisu. W drugim przypadku ofiarą oszustwa padł 40-letni mieszkaniec miasta. Wystawił w internecie na sprzedaż piec za 550 zł. Zgłosił się do niego rzekomy kupujący, który przesłał link do strony przypominającej witrynę firmy kurierskiej. Sprzedający miał za jej pośrednictwem odebrać pieniądze za transakcję. Podał dane swojej karty płatniczej, a następnie zatwierdził operację w aplikacji bankowej. Zamiast otrzymać zapłatę, stracił ponad 1500 zł. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność podczas internetowych zakupów i sprzedaży. Cemex Polska planuje budowę nowego komina przy swojej instalacji. Wójt gminy Chełm rozpoczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Nowy komin ma odprowadzać gazy spalinowe, m.in. z pieca do produkcji klinkieru, kotłów będących w budowie oraz instalacji termicznego przekształcania odpadów. Inwestycja obejmuje również niezbędną infrastrukturę pomocniczą. Na obecnym etapie nie ma jeszcze decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia. To dopiero początek. Trwa postępowanie środowiskowe, w którym swoje stanowiska mają przedstawić m.in. regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz marszałek województwa lubelskiego. Mieszkańcy i inne zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją. Przez 30 dni mogą również składać swoje uwagi i wnioski. Dokumenty są dostępne w Urzędzie Gminy Chełm w Pokrówce. Zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji środowiskowej przez wójta.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Ponad 500 000 zł wypłacił już ZUS rodzinom z województwa lubelskiego w ramach programu Aktywny Rodzic. Działa od października 2024 roku i ma pomóc rodzicom w organizacji i finansowaniu opieki nad najmłodszymi dziećmi.
5: Najwięcej opiekunów korzystało ze świadczenia aktywnie w żłobku, bo niemal na 10 tysięcy dzieci w naszym regionie od stycznia do lipca tego roku. W tym okresie rodzice z lubelskiego pobierali aktywnie w domu na ponad 9,5 tysiąca maluchów, a świadczenia aktywni rodzice w pracy na niemal 9 300 dzieci. Wrzesień to jest taki bardzo ważny moment, kiedy rodzice często zmieniają rodzaj pobieranego świadczenia. Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko od września idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu, które wynosi po 500 zł miesięcznie.
4: Wyjaśnia Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w Lubelskiem. Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie. 364 uczniów rozpoczęło wczoraj naukę w klasach pierwszych 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat krasnostawski. Młodzież trafiła do 15 oddziałów. To ponad 72% tegorocznych absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu. W pierwszym liceum ogólnokształcącym w Krasnym Stawie naukę rozpoczęło 96 uczniów. Utworzono dla nich 4 klasy. 90 pierwszoklasistów przyjęło drugie liceum, którzy utworzyli 3 oddziały. W zespole szkół numer 1 naukę rozpocznie 69 uczniów. Utworzono 2 oddziały dla przyszłych techników pojazdów samochodowych i techników ekonomistów. Z kolei w branżowej szkole pierwszego stopnia powstał oddział dla mechaników pojazdów samochodowych i fryzjerów. 92 nowych uczniów przyjęto do zespołu szkół numer 2. Tam różne kierunki połączono w 4 oddziały. W zespole szkół w Żółkiewce utworzono natomiast klasę w zawodzie technik elektromobilności. Naukę na tym kierunku podejmie 17 uczniów. Wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki podkreśla, że liczba uczniów jest potwierdzeniem zainteresowania ofertą lokalnych szkół. Zwraca również uwagę, że przed szkołami stoi teraz zadanie stworzenia uczniom odpowiednich warunków do nauki. W czasie wakacji w szkołach prowadzonych przez powiat przeprowadzono różne inwestycje i remonty. Przeznaczono na ten cel ponad 1 700 000 zł.
3: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Kilka dni temu na niebie można było zaobserwować zaćmienie księżyca. Dla tych, co przegapili temat, Kinga Miszczyk przygotowała dzisiaj odcinek Planety w 5 minut. Kolejna audycja, która powraca do Radia Bonton po wakacjach. Tam się dowiecie, skąd to, a dlaczego i kiedy takie zjawisko znów nastąpi. Kochani, mamy jeszcze 19 minut do godziny 14. Już teraz Dua Lipa w utworze Houdini. Później jeszcze poleci u nas chociażby Męskie granie i Tame Impala. Zresztą ten kawałek Houdini jest produkcji Tame Impala.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Cofnijmy się o kilka dni. 28 sierpnia Księżyc na chwilę znalazł się w cieniu Ziemi. I właśnie wtedy mogliśmy obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. W Polsce trzeba było jednak wykazać się sporą determinacją, bo najlepszy moment przypadł nad ranem, kiedy Księżyc znajdował się już bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. Ale czym właściwie jest zaćmienie Księżyca? To jeden z tych astronomicznych spektakli, które wyglądają na skomplikowane, a w rzeczywistości wynikają z bardzo prostego układu. Słońce oświetla Księżyc, a Ziemia oczywiście znajduje się pomiędzy nimi. Kiedy Księżyc przechodzi przez cień rzucany przez Ziemię, jego powierzchnia przestaje być bezpośrednio oświetlana przez Słońce. I mamy zaćmienie. Tyle, że Księżyc nie zawsze przechodzi dokładnie przez cień naszej planety. Jego orbita jest nachylona względem płaszczyzny orbity Ziemi o około 5 stopni. Dlatego podczas większości pełni Księżyc przechodzi nad albo pod cieniem Ziemi. Zaćmienie jest więc możliwe tylko wtedy, gdy odpowiednio zgrają się pełnia i położenie Księżyca na jego orbicie. I właśnie dlatego nie oglądamy zaćmienia przy każdej pełni. A szkoda. Tym razem był to spektakl częściowy, ale przy całkowitym zaćmieniu pojawia się jeszcze jeden bardzo charakterystyczny efekt. Księżyc może stać się czerwony. To nie żadna tajemnicza krwawa poświata, tylko fizyka atmosfery. Światło słoneczne przechodzące przez atmosferę Ziemi ulega rozproszeniu. Krótsze fale odpowiadające m.in. za światło niebieskie rozpraszają się silniej. Czerwone i pomarańczowe przechodzą przez atmosferę skuteczniej i mogą zostać skierowane w stronę Księżyca. W efekcie podczas całkowitego zaćmienia, zamiast całkowicie zniknąć, Księżyc może przybrać kolor rdzawy, pomarańczowy albo głęboko czerwony. Stąd właśnie określenie krwawy księżyc. Ja wiem, że dzisiaj jest 1 września i dzisiaj dopiero zaczyna się szkoła i przepraszam Was za tą fizykę, ale w sumie możecie od czasu do czasu posłuchać, może coś fajnego wyhaczycie dla siebie. No dobra, a kiedy teraz następna okazja na taki spektakl? Najbliższe zaćmienie księżyca nastąpi 20 lutego 2027 roku, czyli za niecałe pół roku. Będzie jednak półcieniowe, czyli zdecydowanie mniej widowisko. Księżyc znajdzie się w zewnętrznej części cienia Ziemi i jego przyciemnienie może być trudne do zauważenia. Na częściowe zaćmienie widoczne z Polski poczekamy do 12 stycznia 2028 roku. A jeśli interesuje nas pełna wersja tego spektaklu, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Bo 31 grudnia 2028 roku czeka nas całkowite zaćmienie Księżyca. Czyli jeśli ktoś planuje już Sylwestra 2028, może dopisać do listy atrakcji również astronomię, co polecam bardzo. Zaćmienia są dobrym przypomnieniem, że nocne niebo wcale nie jest statycznym obrazem, jak niektórzy myślą. Księżyc cały czas się porusza, Ziemia się porusza, Ziemia krąży wokół Słońca, my wszystko w pędzie. A kiedy na chwilę wszystkie te ruchy ustawią się w odpowiedniej geometrii, dostajemy spektakl, który możemy obserwować bez teleskopu i bez specjalistycznego sprzętu. Wystarczy spojrzeć w niebo. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro, a jutro, to musicie być ze mną. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja edycja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Reklama.
9: Bon Ton Radio.

Tegoroczne lato narodziło dyskusję wokół radzenia sobie z upałami. Pewną propozycję ma koreański Seul, który wprowadził zmianę w prawie planistycznym. Od teraz władze mają przy chodnikach sadzić drzewa o szerokich koronach, a także potencjalnie montować markizy nad ścieżkami. Ale póki co zaraz mamy jesień. No, w sumie to trochę już mamy jesień. Zaraz zimniej, słońca też już mniej. O pogodzie w Radiu Bonton opowiem wam więcej po serwisie informacji. To o godzinie 14:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Reklama.
1: Mamy godzinę 14 w Radiu Bonton.
2: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim.

0: Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka. Podaj dalej. Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
1: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
0: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
2: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
0: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
0: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.
4: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
6: Jeżeli chodzi o pogodę, nad nami sporo chmur, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali, termometry pokazują temperaturę w okolicach 23 stopni, później jeszcze może popadać deszcz, w razie czego będę Wam mówił, zerknę sobie nawet jeszcze teraz na radar i no jeszcze kawałek do nas, ale te chmury z deszczem, nawet z tego co widzę z piorunami, gdzieś się powoli do nas zbliżają.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Za chwilę zapowiedź wyjątkowego wydarzenia dla niepełnosprawnych w gościu Radia Bonton. Później czekają nas także informacje z lokalnego sportu oraz okolicznych tras. Janek Zieliński z tej strony w rytmie lata. Cześć!

0: Gość radia Bon Ton.
1: Mamy początek września w radiu Bon Ton. Zaczynamy kolejny sezon rozmów z gośćmi, a dzisiaj gościmy dwie panie z warsztatu terapii zajęciowej w Chełmie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Agnieszka Gruszecka-Sędła, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców w Chełmie.
3: Dzień dobry wszystkim, witam Państwa. Iwona Szaruga, instruktor terapii zajęciowej przy Fundacji Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców w Chełmie.
1: Do głównego powodu naszej dzisiejszej rozmowy jeszcze przejdziemy, natomiast chciałem może zacząć od Państwa instytucji, bo z tego co wiem, reprezentują Panie dosyć młodą organizację.
2: Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców rozpoczęła w Chełmie nowy rozdział swojej działalności, otwierając warsztat terapii zajęciowej, który działa od 31 grudnia 2024 na ulicy Połanieckiej w Chełmie.
1: Czyli to około półtorej roku.
2: Tak, około półtorej. Tak. Około półtorej roku tworzymy miejsce pełne życzliwości, zrozumienia, gdzie wszyscy w swoim tempie mogą rozwijać swoje umiejętności.
3: Tak, obecnie mamy 30 uczestników, rozwijają swoje umiejętności, spełniają pasję, uczą się wielu nowych rzeczy, robią to, co po prostu lubią w miarę swoich możliwości.
1: Jakbyśmy tak mogli skonkretyzować, dla kogo jest to, do kogo jest to skierowane i co dokładnie się dzieje na tych zajęciach?
2: Warsztat terapii zajęciowej to jest przede wszystkim rehabilitacja społeczna i zawodowa. U nas akurat funkcjonuje 6 pracowni, 5 osób. Jest to pracownia gospodarstwa domowego, multimedialno-dźwiękowa, rękodzieła i fotografii, plastyczna, techniczna i w obrębie tych pracowni właśnie nasi uczestnicy rozwijają swoje umiejętności w atmosferze uważności, życzliwości, bo to jest dla nas kluczowe, bo warsztat to przede wszystkim uczestnicy.
3: Jest to skierowane głównie do uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ruchową.
1: Jak panią to półtorej roku minęło?
2: Intensywnie. Staramy się dużo działać, dużo robić, żeby było ciekawie u nas w warsztatach. Zapraszamy, żeby przyjść, zobaczyć, jak u nas jest. Są zajęcia z logoterapii, są zajęcia języka angielskiego, jest muzykoterapia. Oprócz standardowych działań, które realizują tą rehabilitację społeczną i zawodową.
1: I będzie ku temu okazja w najbliższym czasie, bo już w ten piątek organizują Państwo wyjątkowe wydarzenia.
2: Tak, ten piątek konkretnie nie będziemy w naszym warsztacie na Połanieckiej, bo nasz festiwal będzie realizowany w bibliotece w Chełmie. To będzie impreza dla 200 praktycznie osób, 100 osób samych niepełnosprawnych uczestników, plus zaproszeni goście, ale też dzieci i młodzież, maluchy z przedszkola numer 13 i dzieci ze szkoły numer 8 z klasy 1-3, dlatego że staramy się jeszcze oprócz tego, że prowadzimy warsztat, że uczestnicy są dla nas bardzo ważni, to też promujemy, uczymy, żeby nie wykluczać, że ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie definiują człowieka, więc maluchy i młodzież jak najbardziej też w tej naszej imprezie są bardzo ważni. I uczestnicy, którzy będą występować 4 września w piątek o godzinie 10 startujemy. To już jest druga edycja naszego festiwalu, to jest nasze wydarzenie warsztatowe, karaoke dla osób z niepełnosprawnościami, Chełm śpiewa bez barier.
1: Przejdźmy może już do samego wydarzenia, w sensie tego, jak to dokładnie będzie wyglądać, bo z tego co wiem, to śpiewanie jest podzielone na kilka etapów.
2: Tak, dokładnie. To jest po to, żeby integrować i zapraszać uczestników z 20 jednostek na Lubelszczyźnie, przede wszystkim do dobrej zabawy. To jest kluczowe. Będzie to wyglądało tak, że mamy 3 kategorie: solista, grupa i tak jak ja to mówię, że takie zadanie trochę z uśmiechem, będzie też kategoria dla instruktorów. Czyli instruktorzy terapii zajęciowej, którzy przyjadą do nas z uczestnikami, też będą występować. Też będziemy mogli zobaczyć, jak sobie radzą i ci, co umieją śpiewać, i ci, co nie umieją śpiewać.
3: Tak, ponieważ każdy śpiewać może.
2: Trochę lepiej lub trochę gorzej.
1: I tak patrzę na program, z tego co widzę, jest także przewidziany tutaj, tajemniczo opisany w dokumencie, który mam przed sobą, występ gwiazdy.
2: Tak, dokładnie. Gwiazda jest kluczowa, bo wszyscy uczestnicy, ale myślę, że my wszyscy goście zaproszeni i dzieci i młodzież, wszyscy lubimy śpiewać, lubimy się bawić i gwiazdą ma być knockout. Popularyzujemy polskie piosenki, to jest bardzo ważne, aktywizujemy twórczo osoby niepełnosprawne i promujemy pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, czyli ciągle wracamy do tego, co jest dla nas najważniejsze, żeby nie wykluczać. Zapraszamy serdecznie, żeby nas oglądać na Facebooku, wejść na naszą stronę www.warsztatterapiizajęciowej.hełm. polubić, obserwować. Można przyjść też do nas na Połoniecką 10. Zobaczycie, jak pracujemy. Serdecznie zapraszamy.
1: I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy
2: Agnieszka Gruszewska-Sędła, kierownik warsztatu terapii zajęciowej.
3: Iwona Szaruga, instruktor terapii.
1: Janek Zieliński, Radio Bonton. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Gość Radia Bonton.
4: Na zimę czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
5: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
6: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
7: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. To nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99.

0: możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Reklama. Bonton Radio.

Pilna informacja dla kierowców. Od 9.30 trwa naprawa pod przygotowaniach ruchu Izbica i Ogniwa Wierzbica do czwartej kolejki do zgrodek piłkarskich okręgowych.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W najbliższy weekend do walki o medale wracają po wakacyjnej przerwie pięściarze MKS Olimp Chełm. Igor Rondoś oraz Kacper Frymus wezmą udział w kolejnej rundzie Polskiej Ligi Boksu, podczas której wspólnie z klubem Raszkielce zmierzą się z Królewskim Krakowem. Tymczasem zawodnicy Olimpu mają za sobą 10-dniowe zgrupowanie kadry wojewódzkiej, które odbyło się w Okunince, mówi trener Konrad Rondoś.
6: Prawie każdego dnia były po 3 sesje treningowe. Wiadomo, że wkrady się też dni, gdzie się regenerowaliśmy, gdzie odpoczywaliśmy. Bardzo dużo sesji technicznych, bardzo dużo sesji sparingowych. Dodatkowo całe zgrupowanie wzbogacone było z zawodnikami z Ukrainy oraz trenerami, którzy bardzo mocno podnieśli nam poprzeczkę i podnieśli również poziom szkolenia. Oprócz zawodników z Ukrainy dojechało dużo zawodników z różnych województw. W większości byli to medaliści mistrzostw Polski, mistrzowie i mistrzowie.
5: Z kolei w Hiszpanii przebywa obecnie Mikołaj Rondoś, który reprezentuje zarówno chełmski Olimp, jak też Polskę w międzynarodowym turnieju. Tymczasem wśród zespołów chełmskiej klasy okręgowej trwają przygotowania do czwartej kolejki rundy jesiennej. Plasujące się tuż za podium Ogniwo Wierzbica ma nadzieję na poprawę lokaty podbudowane zwycięstwem 3-0 z Witrumem Wola Uchruska, wspomina trener Karol Bujak.
7: Uważam, że zagraliśmy dobry mecz, dobre spotkanie. W pierwszej połowie dużo ciekawych akcji, ale gdzieś tam zabrakło tych finalizacji, tej kropki na D. W drugiej połowie strzeliliśmy na 1-0 i przeciwnik nam naprawdę pokazał klasę, bo te 20 minut po strzelonej bramce to naprawdę dwoili i troili pod bramką, ale no jak wyszli wyżej, no to nadzieli się na dwie kontry i wynik się skończył 3-0. Ładnie to wygląda w tabeli, natomiast no przeciwnicy myślę, że u siebie na tym boisku to jeszcze nieraz urwą komuś punkty, bo to uważam, że to jest solidna drużyna.
5: Na zdobycz punktową w czwartej okręgowej kolejce liczy również zespół Ruchu Izbica, który w poprzednim spotkaniu 2-3 uległ u siebie granicy do Rokusk, mówi trener Roman Blonka.
8: Nie ukrywam, że troszeczkę niefortunnie się ułożył ten mecz dla nas, bo po głupich dwóch błędach przegrywaliśmy do przerwy 2-0. W drugiej połowie byliśmy już dominującą drużyną, strzeliliśmy na 2-2. Trudno, straciliśmy punkty, no trzeba walczyć dalej.
5: W najbliższy weekend Ruch Izbica zmierzy się z Orłem Srebrzyszcze, natomiast Ogniwo Wierzbica z Kłosem gmina Chełm.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wprawdzie już wrzesień, ale jeszcze nie raz będziemy wracać do wakacji w najbliższym czasie. Zrobi to m.in. Marcin Petruk za chwilę w Radio Nawigacji w Rytmie Dnia. Ma on dla nas podsumowanie wakacji na naszych drogach pod kątem różnych statystyk, no i oczywiście parę wniosków. Także słuchajcie Radia Bonton, by być na bieżąco, no i oczywiście jedźcie bezpiecznie. Swedish House Mafia, Lykke Lee w duecie za nami. To był utwór Happiness is so sad. 23 minuty do godziny 15. Już teraz Enrique Iglesias, Be With You. Później zagościł nas Shanghai, Rita Ora czy też Somber.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na początek informacja o utrudnieniach na skrzyżowaniu Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej. MPGK prowadzi tam pracę, a pełne przywrócenie ruchu planowane jest dopiero jutro. Tymczasem polska policja podsumowała wakacje na drogach i jest poprawa, za co należy pochwalić kierowców. Jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, to w tym roku było ich 293, podczas gdy w zeszłe wakacje 315, a to spadek o 7%. Mniej, i to aż o 17%, było teraz również ofiar śmiertelnych, bo 312 w porównaniu do 377. Kolejna statystyka dotyczy zabranych praw jazdy za tak zwane 50+ w terenie zabudowanym. W te wakacje było takich sytuacji 4275, a w zeszłe 5379, co oznacza poprawę o 20%. Mniej zostało także ujętych nietrzeźwych kierowców, chociaż tutaj spadek to tylko 2%. 20262 w porównaniu do 20695. Jeszcze jedne dane dotyczą kontroli autokarów wycieczkowych. W lipcu i sierpniu przeprowadzono ich około 6700 i jedynie 34 pojazdy nie zostały dopuszczone do ruchu.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Hey! Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sonnet Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Pełno informacji drogowych było w ciągu ostatniej godziny w Radiu Bonton. No to jeszcze jedna. Ratusz Chełmski wskazał usterki drogowe do naprawy i tak do końca października ma poprawić się m.in. sytuacja na Żwirki i Wiegudę i kilku okolicznych ulicach. Dokładny wykaz prac znajdziecie na stronie Super Tygodnia, a więcej lokalnych informacji w Radiu Bonton macie jeszcze po 15, już za 5 minut.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
2: Reklama.
8: Mamy godzinę 15 w Radiu Bonton, czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
9: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw. Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonalni cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
10: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
9: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
11: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
9: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest jest komendant policji z Jeleniej Góry.
12: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
9: Mówił Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi, podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
13: Flash. Skrót lokalnych informacji.
14: W przyszłym roku zmienią się zasady egzaminów na prawo jazdy. Test teoretyczny będzie ważny przez 2 lata. Zmieni się też baza pytań. Na kategorię B i B1 zniknie obowiązkowy plac manewrowy. Egzamin praktyczny będzie rozpoczynał się od jazdy po drodze publicznej. Polska wydała zgodę na prace poszukiwawcze w Łaskowie w powiecie chrubieszowskim. Ukraińscy specjaliści będą szukać grobów cywilów zamordowanych w 1944 roku. Decyzja jest efektem prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej. Gmina Wierzbica ma nowy plan ogólny. Dokument przyjęto po raz drugi po zakwestionowaniu poprzedniej uchwały przez wojewodę. Plan określa kierunki rozwoju zabudowy i ma chronić cenne tereny przyrodnicze. Na szczegóły wiadomości lokalnych zapraszam o 15.30.
15: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
8: 5 po 15. Mamy przed nami prognozę pogody. Aktualnie w okolicach 22 stopni. Takie mamy termometry, takie mamy temperatury na termometrach. Jakość powietrza dobra, ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali. Nad nami umiarkowane zachmurzenie, które niedługo może się zagęścić. To przez zbliżające się opady deszczu. Z tego, co widzę na radarach, to powoli, acz cały czas to się one w nasze okolice gdzieś z kierunku zachodniego zbliżają.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: Już za chwilę kolejna odsłona programu A Dlaczego? Jednak w odróżnieniu od wakacji ta audycja jest w nieco zmodyfikowanej formie. Tym razem Kinga Miszczyk kieruje ten program do starszych odbiorców, uczniów szkół średnich, wyżej. Dzisiaj usłyszycie o chemii. Ja jestem Janek Zieliński i składam się z wody, powietrza i poczucia humoru radiowca. Poza tym mamy dla Was jeszcze sporo lokalnych informacji w rytmie dnia. To wszystko przed 16:00.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam.
3: A dlaczego na lekcji chemii uczymy się tylko teorii, a nie praktyki?
2: Tak pyta Ania, uczennica 4. technikum w Chełmie. No i Ania, właśnie trafiłaś w całkiem ciekawy paradoks, bo chemia jest jedną z tych nauk, których nie da się do końca nauczyć z podręcznika. Możemy wiedzieć, czym jest reakcja egzotermiczna, możemy znać definicję.

0: Nic je, wzór, równanie, reakcji i nawet umieć to wszystko pięknie napisać na sprawdzianie. Ale dopiero kiedy zobaczymy, że temperatura naprawdę rośnie, coś zaczyna zmieniać kolor, wydziela się gaz albo powstaje osad, zaczynamy rozumieć, że chemia nie jest tylko zbiorem reguł. To jest właśnie eksperymentowanie. I tutaj ciekawostka. Według obowiązującej podstawy programowej chemia w liceum i technikum jest właśnie traktowana jako przedmiot eksperymentalny. Uczeń powinien nie tylko znać teorię, ale również bezpiecznie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, projektować i przeprowadzać doświadczenia, zapisywać wyniki i wyciągać z nich wnioski. Czyli w teorii nie powinniśmy uczyć się wyłącznie teorii. Skąd więc wrażenie, że tak właśnie wygląda chemia? W sumie to nie wrażenie, bo wydaje mi się, że tak wygląda. Powodów jest kilka. Po pierwsze, czas. Program jest duży. Trzeba przerobić konkretne zagadnienia, przygotować uczniów do sprawdzianów, egzaminów, a w technikum dodatkowo dochodzą przedmioty zawodowe, plus nie oszukujmy się, w klasach czasami jest głośno i nie można ogarnąć ekipy. Doświadczenie natomiast nie trwa 5 sekund. Trzeba przygotować stanowisko, odczynniki, sprzęt, zadbać o bezpieczeństwo, przeproście, porozmawiać o tym, co właściwie się wydarzyło. Po drugie, warunki. Żeby chemia była naprawdę praktyczna, potrzebna jest odpowiednio wyposażona pracownia, odczynniki, sprzęt i najlepiej niezbyt liczna grupa. Bo trudno przeprowadzić sensowne doświadczenie laboratoryjne, kiedy przy jednym stanowisku siedzi kilkadziesiąt osób. Sama teoria jest trochę jak nauka jazdy samochodem bez wejścia do samochodu. Możemy znać przepisy, wiedzieć, gdzie jest sprzęgło i potrafić narysować skrzyżowanie, ale dopiero za kierownicą okazuje się, czy naprawdę umiemy jeździć. Z chemią jest podobnie i dlatego w podstawie programowej znajdziemy m.in. doświadczenia dotyczące szybkości reakcji, efektów energetycznych, sporządzania roztworów czy rozdzielenia mieszanin. Ale jak wiemy, to wszystko jest tylko na papierze. Ja osobiście z chemii ze szkoły średniej pamiętam tylko jeden eksperyment, kiedy nauczycielka podpaliła wodór. Puch, głośny dźwięk. I tyle. A to było 20 lat temu, więc widzę, że nic się chyba nie zmieniło. No dobra, więc odpowiedź na pytanie Ani brzmi: nie powinniśmy uczyć się tylko teorii. Jeżeli na lekcjach chemii przez cały rok widzimy wyłącznie tablice, zeszyt i równania reakcji, to trochę tak jakby na lekcjach WF-u, no nie wiem, omawiać wyłącznie zasady gry. Chemia ma być nie tylko do zapisania. Chemia ma być do zobaczenia, do sprawdzenia i do badania, a czasami również do kontrolowanego, o chyba coś właśnie wybuchło, tak samo właśnie jak na przykładzie tego wodoru. Oczywiście pod kontrolą nauczyciela, sami nic nie róbcie, broń Boże, bo właśnie wtedy, kiedy jest nauczyciel, kiedy wszystko jest pod kontrolą, zaczyna się prawdziwa nauka. No i jeszcze te nasze zachowanie jako uczniów nie zawsze pozwala nauczycielowi zająć się tym, czym mógłby się zająć. Byłam tam, widziałam, co się działo, uczestniczyłam w tym, biję się w piersi. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Ania, dzięki za pytanie. Trochę takie refleksyjne i pierwsze koty za płoty. Do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa.

0: Sprawny sprzęt z drugiej ręki to Allegro.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Reklama.

20 minut przed 16 usłyszycie w Radiu Bonton informacje dla kierowców. Ja tutaj mam jedną wiadomość dla młodych, którzy myślą nad prawem jazdy, bo prezydent Karol Nawrocki powrócił do propozycji dotyczącej darmowych kursów dla młodych, aspirujących kierowców. Propozycja bynajmniej nie jest nowa, bo Nawrocki obiecał to w kampanii, 3 lata temu obiecywał to PiS i w ten sposób jesteśmy właśnie dzisiaj. Jak coś się w tym temacie będzie działo, to damy wam znać. Póki co jednak zapraszam was na lokalny serwis to o 15.30.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany

0: sprzedawca PKW węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Reklama.
1: To kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły. Eliza Kudalska-Nowosad. Nadchodzi kolejna rewolucja w przepisach dotyczących egzaminowania kandydatów dla kierowców. Jedną ze zmian jest wprowadzenie 24-miesięcznego okresu ważności testu teoretycznego, który obecnie nie ma daty ważności. Kolejna kwestia to zmiany bazy pytań. O czym więcej? Na naszej antenie Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
2: Teraz w tej chwili jest około 3,5 tysiąca pytań. Ma być ta baza zredukowana do 1,5 tysiąca, co oczywiście będzie naciskiem na pytania jednoznaczne, które będą w miarę sensownie aktualizowane. To jak wiemy, do niedawna też pojawiały się pytania w naszej bazie tutaj, też w ośrodku w Chełmie, które nie zgadzały się z przepisami ruchu drogowego. Pojawi się też twór w ministerstwie, Centrum Egzaminowania, które będzie się zajmowało tylko tymi testami, jak najbardziej odzwierciedlało sytuację bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli pytania będą dostosowane do rzeczywistości.
1: Następną zmianą, wzorem większości państw na świecie, ma być likwidacja wykonywania zadań na placu manewrowym, ale tylko w kategoriach B i B1. Obecnie jest to obowiązkowy element egzaminu państwowego, ale po wejściu w życie nowych przepisów kursant od razu będzie mógł wyjechać z egzaminatorem na drogi publiczne.
2: Egzamin ma się koncentrować na przede wszystkim całościowej ocenie zachowania kierowcy, w tym rzeczywistym ruchu drogowym i w wykonywaniu poszczególnych manewrów. Tych manewrów również parkowania na przykład, zawracania na drodze, a więc takie, które są odzwierciedleniem rzeczywistości. W naszej ocenie, tutaj jak miałbym swoje zdanie wypowiedzieć, to niestety na placu do dnia dzisiejszego około 30% tych kursantów przystępujących do egzaminu tego prawa jazdy na placu nie zdaje, więc jest to duża liczba.
1: Omówione zmiany w egzaminowaniu przyszłych kierowców mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Polska wydała zgodę na przeprowadzenie prac poszukiwawczych na terenie województwa lubelskiego. Chodzi o Łasków w gminie Mircze w powiecie chrubieszowskim. Poinformował o tym wiceminister kultury Ukrainy Iwan Werbycki. Na tym terenie mogą znajdować się groby ukraińskich cywilów zamordowanych w 1944 roku. Zgodę otrzymało Ukraińskie Centrum Poszukiwawczo-Memorialne DOLA. Prace mają być prowadzone na zlecenie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Ta decyzja jest efektem prac polsko ukraińskiej grupy roboczej zajmującej się kwestią godnych pochówków. Jednocześnie Polska prowadzi własne prace na terytorium Ukrainy. Ekshumacje polskich ofiar odbywają się m.in. we Lwowie, a wcześniej przeprowadzono je także w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. W tych dwóch miejscowościach odnaleziono szczątki ponad 50 osób zamordowanych w 1943 roku. Zostały godnie pochowane 31 sierpnia. Polski IPN podkreśla, że udziela stronie ukraińskiej wsparcia proceduralnego przy przygotowywaniu i prowadzeniu wniosków. Instytut zaznacza jednak, że wydaje zgody wyłącznie na prace dotyczące grobów wojennych.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Gmina Wierzbica ma już uchwalony plan ogólny. Radni musieli podejść do głosowania nad tym kluczowym dokumentem po raz drugi, po tym jak poprzednią uchwałę z czerwca zakwestionował wojewoda. Nowy dokument wyznacza kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej w gminie na najbliższe lata. Poprzednia wersja została unieważniona pod koniec lipca ze względu na niezgodność z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego. W poprawionym projekcie urzędnicy musieli skorygować m.in. powierzchnię terenów pod nową zabudowę, która w pierwotnej wersji była o 6 tysięcy metrów kwadratowych większa niż pozwalały na to ustawowe limity. Naprawiono również błędy w klasyfikacji gruntów rolnych wysokiej klasy. Doprecyzowano też przeznaczenie terenów pod infrastrukturę telekomunikacyjną w samej Wierzbicy. Podczas konsultacji społecznych mieszkańcy złożyli 77 uwag, pytając głównie o możliwość przekształcenia działek rolnych na budowlane oraz o zasady stawiania farm wiatrowych. Projektanci wyjaśnili jednak, że wyznaczenie tzw. stref otwartych nie daje automatycznej zgody na budowę wiatraków. Każda taka inwestycja będzie musiała spełnić rygorystyczne normy odległościowe od zabudowań. Władze gminy podkreślają, że nowa wersja planu oparta na nowoczesnych mapach cyfrowych skuteczniej ochroni też cenne przyrodniczo tereny w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: A już teraz radionawigacja w Radiu Bonton. Będzie kwestia programu ceny paliw niżej. Skończył się on już wraz też z końcem wakacji.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Tanio to już było. Mowa oczywiście o cenach paliw na stacjach, które poszły w górę i to nawet o złotówkę i więcej. Wsparcie się skończyło, ale w ostatnich dniach od naszych słuchaczy dostawaliśmy informację, że część osób nadal postanowiło gromadzić paliwo na zapas, odjeżdżając z pojemnikami pełnymi benzyny czy oleju napędowego. Popyt nakręca podaż, więc tym samym takie chomikowanie też jest cegiełką do podwyżek. Pomijając fakt, że nieodpowiednio przechowywane paliwo szybko traci właściwości. Cóż, stało się, pozostaje wypatrywać kolejnych obniżek. A tymczasem na ulicach Chełma mamy większy ruch, ponieważ trwa czas powrotów. Korkuje się wiadukt Lubelska do jazdy do Ronda Dmowskiego, Lwowska i okolice Ronda Turbinowego.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. 103.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Radio Bonton. Chciałem przysiąść nad tematem ławek nad Ucherką. Niestety jest problem. Te są w kiepskim stanie. MPGK policzył aż 176 ławek i znaczna większość wymaga gruntownej renowacji, o czym przeczytacie na supertydzień.pl. Spoiler, na to niestety będziemy musieli poczekać. Dość długo. Nie to co na serwis o 16. Ten już dosłownie za 5,5 minuty.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Reklama. Mamy 16.
11: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym. Marcin Krzemiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób. Zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
12: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
11: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmować podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
11: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze dwie tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami.
0: Sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock. Szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
10: A my serwujemy pogodę prosto z okolicy. Tak sobie zerknę, tylko czekajcie. O, to się niech odświeży. Dobra, mamy. 21-22 stopnie około, zależy gdzie spojrzymy, aktualnie na termometrach, 1019 hektopaskali, dobra jakość powietrza, z tego co widzę niedługo też może popadać deszcz, bo w okolicy już są te chmury właśnie z deszczem. Takim sobie sympatycznym.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock. Szkoła językowa w Chełmie.
15: Z prawdziwą panią z Anglii.
16: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
17: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sprawdzam dzisiejsze imieniny. Wszystkiego najlepszego życzymy Stefanowi, Wilhelmowi oraz Julianowi, obyle mury były grzeczne. Janek Zieliński z tej strony. Jeszcze do 17 jestem z wami w rytmie dnia w Radiu Bonton, a w tej godzinie czeka nas lokalny sport i program o zdrowiu.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
8: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
9: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

kochani, wakacje już za nami i całkiem aktywnie spędzili ten okres pięściarze chełmskiego Olimpu. O bogach boksu usłyszycie już o 16.30 w sporecie Radia Bonton. Zapraszam w imieniu Marcina Petrołka, za to w swoim imieniu zapraszam Was nieco później na Witaminę FM. Tam z kolei mamy tydzień szkolny i dziś usłyszycie nieco o szkolnym jedzeniu. Z nami Sigma, Nobody to Love, już teraz Skunks w utworze Galaxy. Później jeszcze Dawid Podsiadło, zagości także Red Hot, czyli Peppers, czy też Bain.

0: Reklama.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Lekkoatleci MKL-u Chełm na dobre rozkręcili się po rozpoczęciu drugiej części sezonu letniego. Formę testowali ostatnio w Stalowej Woli, gdzie miejscowy KKL Stal zorganizował ogólnopolski meeting, mówi trener Łukasz Sarej.
7: Był silny wiatr, ujemny, zatem te wyniki w sprincie nie były miarodajne, ani nie odzwierciedlają aktualnej formy naszych zawodników. Martyna Wojewódzka na 200 metrów 29,62 i 13,69 na 100 metrów. Blanka 16.43 na płotkach i Dawid Kister 27.58 200 metrów. To wyniki naszych zawodników. Niestety wiatr był mocno w twarz, nawet do minus 1,9 metra na sekundę, co trudno w tej sytuacji uznać za formę, która aktualnie została wypracowana.
6: W tym samym czasie dwoje reprezentantów klubu brało udział w 29. ogólnopolskich igrzyskach LZS w Spale. Julia Laskowska zajęła tam 15. miejsce w biegu na 80 metrów przez płotki, zaś Nicodem Mil 23. w biegu na 100 metrów. Trener Implozji Chełm Tomasz Lipiński ma za sobą jedno z najbardziej wymagających wyzwań w karierze. Biegacz specjalizujący się w zmaganiach OCR wziął udział w wyścigu Spartan Race Ultra w Bielsku Białej, gdzie mierzył się z dystansem 54 km, liczącym dodatkowo prawie 3 km przewyższeń i ponad 60 przeszkód.
8: Trafił się najtrudniejszy wariant Spartana, jaki tylko mógł, ale pokonałem go i w fali elit zająłem 12 na 20 osób miejsce, z czego wiem, że kilka osób nie ukończyło, nie podjęło się wybiegnięcia na kolejne pętle, a Spartan rządzi się troszeczkę innymi regułami, bo jest to bieg zagraniczny, bardzo dużo obcokrajowców startuje i tutaj trzeba wybierać z góry, czy się chce być klasyfikowanym w wiekówce, jeżeli tak, to nie biegamy w elicie, a jeżeli chcemy się mierzyć z innymi niezależnie od ich wieku, to wtedy zapisujemy się do elity.
6: Mówił Tomasz Lipiński. W klasyfikacji ogólnej chełmianin ukończył zmagania na 36. miejscu z czasem 8 godzin, 6 minut i 53 sekund. Pozostajemy na biegowych szlakach, bo aktywnie wakacje zakończyli również zawodnicy sekcji biegowej ruchu Izbica. Jeden ze sportowych weteranów klubu Kazimierz Sysa wziął udział w 15. edycji biegu fabrykanta w Łodzi, pokonując 10 km w godzinę 9 minut i 11 sekund. O pozostałych startach mówi Paweł Zieliński.
9: Wśród pozostałych zawodników, którzy startowali, był Krzysztof Szadura, ale Krzysztof startował na dystansie półmaratońskim w Szczecinie. I tam uzyskał czas godzina 23 minuty i 37 sekund. Dało mu to 27 miejsce w stawce ponad 4,5 tysiąca zawodników. A w tak daleko podróż Krzysztof wybrał się przede wszystkim dlatego, że celuje w koronę półmaratonów Polski. No i na koniec warto zaznaczyć kolejny bardzo dobry występ Andrzeja Łońskiego. Tym razem wystartował w cross-platlonie w Siemiatyczach. Dystans krótki, bo 500 metrów pływania, 12 km jazdy rowerem, ale rowerem crossowym po szutrach, jak i drogach leśnych, i 3 km biegania.
6: A czasem 46 minut i 46 sekund zapewnił sobie trzecie miejsce w klasyfikacji Open. Startami w trzech rywalizacjach wakacje na sportowo zamknęli reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, Kazimierz Sysa, zdecydował się na 15 bieg fabrykanta, gdzie pokonał 10 km w nieco ponad 69 minut. O kolejnych zmaganiach mówi Paweł Zieliński.
9: Wśród pozostałych zawodników, którzy startowali, był Krzysztof Szadura, ale Krzysztof startował na dystansie półmaratońskim w Szczecinie. I tam uzyskał czas godzina 23 minuty i 37 sekund. Dało mu to 27 miejsce w stawce ponad 4,5 tysiąca zawodników. A w tak daleko podróż Krzysztof wybrał się przede wszystkim dlatego, że celuje w koronę półmaratonów Polski. No i na koniec warto zaznaczyć kolejny bardzo dobry występ Andrzeja Łońskiego. Tym razem wystartował w cross-triathlonie w Siemiatyczach. Dystans krótki, bo 500 metrów pływania, 12 km jazdy rowerem, ale rowerem crossowym po szutrach, jak i drogach leśnych, i 3 km biegania.
6: Łoiński uplasował się na trzeciej lokacie Open, docierając do mety w 46 minut 46 sekund. Nie zmieniamy dyscypliny. Tomasz Lipiński, trener Implosji Chełm, dopisał do sportowego CV najbardziej wymagające wyzwanie OCR w karierze. Biegacz udał się do Bielska Białej, gdzie mierzył się z wyścigiem Spartan Race Ultra. Chełmianin zdecydował się na trasę liczącą 54 km, prawie 3 km przewyższeń i ponad 60 przeszkód.
8: Trafił się najtrudniejszy wariant Spartana, jaki tylko mógł, ale pokonałem go i w fali elit zająłem 12 na 20 osób miejsce. Z czego wiem, że kilka osób nie ukończyło, nie podjęło się wybiegnięcia na kolejne pętle, a Spartan rządzi się troszeczkę innymi regułami, bo jest to bieg zagraniczny, bardzo dużo obcokrajowców startuje i tutaj trzeba wybierać z góry, czy się chce być klasyfikowanym w wiekówce, jeżeli tak, to nie biegamy w elicie, a jeżeli chcemy się mierzyć z innymi niezależnie od ich wieku, to wtedy zapisujemy się do elity.
6: Trener chełmski Implosji uplasował się ponadto na 36. lokacie Open, a do mety dotarł w 8 godzin 6 minut 53 sekundy.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: To nie koniec zmian w placówkach oświaty, bo 1 września weszło nowe rozporządzenie sklepikowe, obejmujące wspomniane sklepiki, ale też szkolne stołówki. Janek Zieliński, zapraszam. Zacznijmy od zmian w kwestiach sklepików, bo aktualne rozporządzenie dokładnie określa, co może się znaleźć w asortymencie. O tym mówi goszcząca dzisiaj u nas.
3: Nazywam się Anna Liber, jestem pediatrą i gastrologiem, a w Instytucie Matki i Dziecka pełnię funkcję kierownika zakładu żywienia. Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych.
2: Dokładnie zakazane mają być takie produkty jak chipsy, energetyki, słodkie napoje gazowane, wszelkiego rodzaju słodycze i przekąski z cukrem i wysoko przetworzona żywność. Stanowi to kontrast do podobnego rozporządzenia sprzed 10 lat. Ono skupiało się bardziej na składzie niż konkretnych produktach.
3: Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sklepików szkolnych i często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, jeżeli nie wszystko. Wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki. I to jest niewątpliwie dobry krok, natomiast trochę trudniej regulować środowisko poza szkołą, bowiem rzeczywiście dzieci, które już same wracają do domu, często wstępują do lokalnych sklepików i dokonują tam wyborów. Myślę, że to, co można też zrobić i wiele krajów wprowadza, te regulacje dotyczące reklamy i marketingu tej żywności, żeby na słodkich przekąskach nie było logo bohaterów z kreskówek, które bardzo zachęcają. Co więcej, to często też myli rodziców, bo często rodzic, który widzi produkt, który sugerowany jest, że on jest przygotowany dla dziecka, to ufa, że ten produkt będzie dobry, a bardzo często jest to po prostu słodka przekąska, której chcielibyśmy uniknąć w żywieniu dzieci.
2: Ta kwestia, jak słyszycie, jest wielowymiarowa. Jeszcze chciałem dorzucić to, co zmieni się na stołówkach. Zmiany zakładają wprowadzenie tak zwanej diety planetarnej, która obok zdrowia dziecka uwzględnia też troskę o planetę, kwestie wykorzystywanych składników, no i próbę ograniczenia marnotrawstwa jedzenia. Skupmy się jednak na diecie per se. O wiele większy ma być udział warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, produktów zbożowych pełnoziarnistych, jedzenia zawierającego wapń i witaminę B12, a mniej ma być mięsa, cukrów, soli i tłuszczów. Potrawy mięsne mają być serwowane maks 2 razy w tygodniu, zupy na bazie warzyw co najmniej 2 razy w tygodniu, posiłki smażone należy przygotowywać na oleju rzepakowym lub rafinowanej oliwie z oliwek. Cała dieta ma dostarczać odpowiednich witamin i wartości energetycznych, olej, cukier i sól w pożywieniu. To ma być ograniczone do 10 gram w 100 gramach, a w dodatku zarówno mięso, jak i warzywa mają być świeże. Skorzystać mają na tym dzieci, które dostaną bardziej zróżnicowaną i świeżą dietę. Ale ciekawostka, bo zalecono, aby w pierwszej kolejności pozyskiwać wszelkie składniki z lokalnych zasobów, więc mogą na tym też skorzystać rolnicy i przedsiębiorcy z sektora żywieniowego. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, między innymi chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Hełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
7: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
8: Firma Monter, hełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
9: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
10: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Bryska w utworze Obca za nami, oczywiście w radiu Bonton. 10 minut do godziny 17, to oznacza, że ja już dzisiaj kończę swoją zmianę. Janek Zieliński, kłaniam wam się o 12, byłem oczywiście z wami. Jutro o tej samej porze Kinga Miszczyk, a my się słyszymy w tym programie w piątek. Także dzięki raz jeszcze, no i trzymajcie się. Hej, hej.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
7: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
10: Bon Ton Radio.

0: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
0: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
1: Te 2 śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, a drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
0: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
2: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
0: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
3: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych. Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
0: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
4: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
0: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Awaria wodociągowa w Chełmie utrudnia także ruch drogowy. Usterkę zlokalizowano przy skrzyżowaniu Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej, które zostało zamknięte na czas naprawy. Prace mają zakończyć się dzisiaj, ale pełna przejezdność ma zostać przywrócona jutro. Potrójne święto w Chełmskiej Arce. Nowy rok szkolny połączono z 10-leciem działalności placówki i otwarciem ogrodu sensorycznego. Rozpoczęło też działalność Centrum Wspierania Edukacji Włączającej, która pomoże szkołom z 3 gmin. W Woli Uchruskiej otwarto nowy kompleks z przedszkolem i żłobkiem. Placówka zapewni miejsca dla 100 przedszkolaków i 15 maluchów. Budowa kosztowała ponad 9 milionów złotych, z czego jednak większość pochodziła z programów Polski Ład i Maluch Plus.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
9: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Wieczorem w przeważającej części kraju duże zachmurzenie i przelotne opady. Na jutro w miarę ciepło, od 20 do 23 stopni, miejscami przelotny deszcz, a na północy możliwe burze. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
10: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Od dawna to wiem.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Środa, 2 września, Jarek Hołota, witam i zapraszam na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę na światowych listach przebojów. Zaczynamy w roku 1946. 2 września urodził się Billy Preston, wybitny amerykański klawiszowiec i wokalista, nazywany często piątym Beatlesem ze względu na swoją genialną współpracę z grupą przy albumie Let It Be. Przenieśmy się do roku 1951. Swoje 75. urodziny obchodzi dzisiaj Mick Kamiński, skrzypek znany z legendarnej brytyjskiej formacji Electric Light Orchestra, z którą tworzył symfoniczno-rockowe brzmienie lat 70. i 80. W kalendarzu zapisujemy rok 1964. 2 września na świat przyszedł Keanu Reeves, który oprócz znanej kariery aktorskiej jest również basistą i współzałożycielem alternatywnego zespołu rockowego Dogstar. Zaglądamy do roku 1989. Dokładnie 37 lat temu amerykański duet Roxette, a właściwie szwedzki, który opanował USA, zdobył szczyty list przebojów za sprawą ballady Listen to Your Heart, utrwalając swoją pozycję w ścisłej czołówce światowej muzyki pop-rockowej. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1995 i piosenką, która pod koniec tamtego lata rządziła w stacjach radiowych. Przenieśmy się o 31 lat wstecz. Amerykańska formacja Deep Blue Something wypuściła wtedy swój słynny, niezwykle chwytliwy singiel Breakfast at Tiffany's. Lekkie gitarowe brzmienie, wpadający w ucho refren i bezpretensjonalny klimat sprawiły, że numer stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych radiowych hymnów lat 90. To znakomita porcja pozytywnej energii. Przed nami Deep Blue Something.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
1: Reklama.
11: Bonton Radio. O godzinach.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Jest 17.30, Eliza Kudelska, Nowosad. Zapraszam na lokalne wiadomości. Awaria sieci wodociągowej w Chełmie powoduje dzisiaj również utrudnienia dla kierowców. Od poniedziałku mieszkańcy części zachodniej i północno-zachodniej części miasta zgłaszali problemy z ciśnieniem wody. Usterkę zlokalizowano w rejonie skrzyżowania ulic Lubelskiej, Trubakowskiej i Szpitalnej. Na czas prac skrzyżowanie zostało zamknięte, co powoduje spore utrudnienia w ruchu. Według Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej naprawa ma zakończyć się jeszcze dzisiaj, ale przywrócenie pełnej przejezdności zaplanowano na jutro. Inauguracja roku szkolnego w niepublicznej szkole podstawowej Arka Nasz Dom stała się okazją do podsumowania dekady działalności oraz otwarcia nowych, innowacyjnych przestrzeni. Dokładnie 10 lat temu misja Arki zaczynała się skromnie od jednej niewielkiej salki przy ulicy Zachodniej. Dzisiaj to sieć placówek, która zapewnia edukację od przedszkola aż po szkołę przysposabiającą do pracy. Prezes Anna Łopąk podkreśla, że kluczem do sukcesu było zaufanie rodziców i konsekwentna praca całego zespołu. Wczorajsze uroczystości uświetniło otwarcie wyjątkowego ogrodu sensorycznego. To miejsce zaprojektowane tak, by uczyć i leczyć wszystkimi zmysłami. Wraz z nowym rokiem ruszyło również specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej. Projekt obejmie wsparciem placówki publiczne z trzech gmin: Kamień, Białopole oraz Dorochusk. Centrum zaoferuje nauczycielom pomoc w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach, a szkołom udostępni bezpłatną wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu terapeutycznego. Oficjalna konferencja inauguracyjna nowego centrum zaplanowana jest na 2 października.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Najmłodsi mieszkańcy gminy Wola Uchruska zyskali nowoczesny kompleks opiekuńczo-edukacyjny. Nowy budynek łączy w sobie przedszkole oraz żłobek. Dla starszych dzieci samorząd przygotował 4 oddziały przedszkolne. Placówka przyjmie łącznie 100 przedszkolaków. Z kolei w części żłobkowej opiekę znajdzie 15 najmłodszych dzieci. Budowa całego obiektu pochłonęła ponad 9 milionów złotych. Władze gminy sfinansowały te prace głównie ze środków zewnętrznych. Aż 8 milionów złotych samorząd pozyskał z Funduszu Polski Ład. Kolejne 1,5 miliona pochodzi z rządowego programu Maluch Plus. Wójt Jacek Kozyra oficjalnie otworzył budynek 1 września. Samorządowiec podkreślił, że to historyczna inwestycja w przyszłość lokalnych rodzin. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Magdaleną Popławską w ramach Tygodnia Chełmskich Opowieści.
7: Widzowie znają ją m.in. z filmów 33 sceny z życia, Drogówka i Atak Paniki, a także z popularnych seriali takich jak Watacha, Belfer czy Diagnoza. To aktorka młodego pokolenia, ceniona za niezwykłą charyzmę oraz role wymagające dużej wrażliwości i emocjonalnego zaangażowania. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, a jej talent doceniają nie tylko krytycy, ale przede wszystkim publiczność.
5: Mówi Małgorzata Chmielewska, kierownik działu zbiorów regionalnych i czytelni Chełmskiej Biblioteki. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek o 17:00 w sali widowiskowej. Spotkanie odbędzie się z udziałem tłumacza polskiego języka migowego.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Cofnijmy się o kilka dni. 28 sierpnia Księżyc na chwilę znalazł się w cieniu Ziemi. I właśnie wtedy mogliśmy obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. W Polsce trzeba było jednak wykazać się sporą determinacją, bo najlepszy moment przypadł nad ranem, kiedy Księżyc znajdował się już bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. Ale czym właściwie jest zaćmienie Księżyca? To jeden z tych astronomicznych spektakli, które wyglądają na skomplikowane, a w rzeczywistości wynikają z bardzo prostego układu. Słońce oświetla Księżyc, a Ziemia oczywiście znajduje się pomiędzy nimi. Kiedy Księżyc przechodzi przez cień rzucany przez Ziemię, jego powierzchnia przestaje być bezpośrednio oświetlana przez Słońce. I mamy zaćmienie. Tyle, że Księżyc nie zawsze przechodzi dokładnie przez cień naszej planety. Jego orbita jest nachylona względem płaszczyzny orbity Ziemi o około 5 stopni. Dlatego podczas większości pełni Księżyc przechodzi nad albo pod cieniem Ziemi. Zaćmienie jest więc możliwe tylko wtedy, gdy odpowiednio zgrają się pełnia i położenie Księżyca na jego orbicie. I właśnie dlatego nie oglądamy zaćmienia przy każdej pełni. A szkoda. Tym razem był to spektakl częściowy, ale przy całkowitym zaćmieniu pojawia się jeszcze jeden bardzo charakterystyczny efekt. Księżyc może stać się czerwony. To nie żadna tajemnicza krwawa poświata, tylko fizyka atmosfery. Światło słoneczne przechodzące przez atmosferę Ziemi ulega rozproszeniu. Krótsze fale odpowiadające m.in. za światło niebieskie rozpraszają się silniej. Czerwone i pomarańczowe przechodzą przez atmosferę skuteczniej i mogą zostać skierowane w stronę Księżyca. W efekcie podczas całkowitego zaćmienia, zamiast całkowicie zniknąć, Księżyc może przybrać kolor rdzawy, pomarańczowy albo głęboko czerwony. Stąd właśnie określenie krwawy księżyc. Ja wiem, że dzisiaj jest 1 września i dzisiaj dopiero zaczyna się szkoła i przepraszam Was za tą fizykę, ale w sumie możecie od czasu do czasu posłuchać, może coś fajnego wyhaczycie dla siebie. No dobra, a kiedy teraz następna okazja na taki spektakl? Najbliższe zaćmienie księżyca nastąpi 20 lutego 2027 roku, czyli za niecałe pół roku. Będzie jednak półcieniowe, czyli zdecydowanie mniej widowiskowe. Księżyc znajdzie się w zewnętrznej części cienia Ziemi i jego przyciemnienie może być trudne do zauważenia. Na częściowe zaćmienie widoczne z Polski poczekamy do 12 stycznia 2028 roku. A jeśli interesuje nas pełna wersja tego spektaklu, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Bo 31 grudnia 2028 roku czeka nas całkowite zaćmienie Księżyca. Czyli jeśli ktoś planuje już Sylwestra 2028, może dopisać do listy atrakcji również astronomię, co polecam bardzo. Zaćmienia są dobrym przypomnieniem, że nocne niebo wcale nie jest statycznym obrazem, jak niektórzy myślą. Księżyc cały czas się porusza, Ziemia się porusza, Ziemia krąży wokół Słońca, my wszystko w pędzie. A kiedy na chwilę wszystkie te ruchy ustawią się w odpowiedniej geometrii, dostajemy spektakl, który możemy obserwować bez teleskopu i bez specjalistycznego sprzętu. Wystarczy spojrzeć w niebo. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro, a jutro, to musicie być ze mną. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy! Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni ziemi chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
8: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
9: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: Wy z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
1: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15:30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura. Postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilkunastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
3: Chłopiec przemierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fardońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Również chwilę wcześniej byli wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
3: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
1: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
6: Bonton Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19 na korcie, który ma zasuwany dach. Wczoraj do kolejnej rundy awansowali m.in. Coco Gauff, Mira Andrijewa i 40-letni Gal Monfils. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenia nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang ogłosił oficjalnie, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Upokorzono mnie i zszargano moją reputację, mimo że grałem z kontuzją, oświadczył kapitan Gabonu. Gabon odpadł z tych rozgrywek w fazie grupowej po 3 porażkach. Aubameyang to także była gwiazda m.in. Arsenalu i Borussii Dortmund. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie 3 mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Soka, czyli w piłce nożnej 6-osobowej. Dziś w niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej Jan Peda.
6: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
7: Biało-czerwoni wcześniej pokonali 5-0 Kosowo i 5-2 Maroko.
1: Wieczorem od 10 do 17 stopni, miejscami przelotny deszcz. Jutro także gdzieniegdzie może popadać. Na północy możliwe burze. Wiatr umiarkowany, czasem porywisty, ale cały czas ciepło. Od 20 do 23 stopni, no chyba że ten wiatr obniży nam odczuwalną temperaturę.
8: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Przed nami tydzień chełmskich opowieści. Z tej okazji Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców na spotkanie z Magdaleną Popławską. O szczegółach tego wydarzenia mówi Małgorzata Chmielewska, kierownik działu zbiorów regionalnych i czytelni.
3: Widzowie znają ją m.in. z filmów 33 sceny z życia, Drogówka i Atak paniki, a także z popularnych seriali takich jak Watacha, Belfer czy Diagnoza. To aktorka młodego pokolenia, ceniona za niezwykłą charyzmę oraz role wymagające dużej wrażliwości i emocjonalnego zaangażowania. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, a jej talent doceniają nie tylko krytycy, ale przede wszystkim publiczność. Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Partyzantów 40. Wstęp jest oczywiście wolny i serdecznie Państwa zapraszam. I muszę dodać, że to wydarzenie będzie dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i odbędzie się z udziałem tłumacza polskiego języka migowego.
2: Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o godzinie 17. Hasło Kultura, Tradycja i Placki zapowiada wydarzenie, które ma być czymś więcej niż zwykłym festynem. To spotkanie wokół lokalnego dziedzictwa, dawnych zwyczajów i smaków, które przez lata budowały tożsamość wsi i całego regionu. Impreza odbędzie się w niedzielę o godzinie 15 w Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie. To ma być już ostatnie plenerowe wydarzenie organizowane w ramach Lata z Kulturą przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz przez Gminę Wojsławice. Początek zaplanowano na godzinę 15 tradycyjnymi wykopkami, a dla wszystkich uczestników widowiska organizatorzy przewidzieli pajdę wiejskiego chleba ze smalcem i coś do picia. O godzinie 15.30 przyjdzie czas na tradycyjną młockę. Będzie można zakręcić korbą sieczkarni, a nawet spróbować sił w młóceniu cepem. O godzinie 16 odbędzie się ziemniaczany turniej sołectw. Na scenie nie zabraknie także występów artystycznych. O 17.30 zaprezentuje się klub seniora Aktywna Jesień, a kwadrans później nastąpi rozstrzygnięcie turnieju. Wieczorna część programu należeć będzie do muzyki. Wystąpi zespół Czerwona Jarzębina, następnie zaplanowano występ kapeli z piwnicy połączony z warsztatami tańca, a finał zapewni kapela Quinte Sekcja Band. Ważnym elementem wydarzenia będą potrawy ziemniaczane, degustacje oraz stoiska lokalnych wystawców. A na koniec klasycznie zapraszam Was na podcast Bliżej Kultury.
4: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu. Moim gościem jest dzisiaj pani Irena Wacht, sołtyska wsi Okrzów, a także szefowa Koła Gospodyń Wiejskich. Witam Panią bardzo serdecznie.
5: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
4: Pani Ireno, w ostatnim czasie dosyć głośno jest o sukcesach Koła Gospodyń Wiejskich w Okrzowie. Zdobyłyście

0: Byłyśmy na wysokości zadania, zrobiłyśmy tą babkę, okazała się hitem. Wszyscy chcieli dokładkę tej babki, dlatego też postanowiłyśmy właśnie w tym konkursie wystartować z tą babką. A żeby nie było nudno, dodałyśmy do niej te pierogi.
1: Proszę opowiedzieć w takim razie naszym słuchaczom, jak przygotowuje się takie danie.
0: W prosty sposób, z lokalnych ziemniaków zbieramy ziemniaki, ręcznie trzemy je na tarce o drobnych oczkach. Dodajemy do tego cebulkę, dodajemy boczek podsmażony, dodajemy przyprawy, zioła. Najbardziej tradycyjnym ziołem, które dodajemy, to jest lub który nie każdy dodaje do babki, a my to robimy. Natomiast pierogi ze szpinakiem, no to szpinak w połączeniu z białym serem, z twarogiem, z czosnkiem. Robiłyśmy je w dwóch wersjach, w białym cieście i w zielonym cieście, żeby urozmaicić trochę tą potrawę. No i smaki dzieciństwa to są nasze.
1: Jury konkursu kulinarnego ocenia nie tylko smak, ale też związek z regionem i tradycyjne produkty.
0: Babka ziemniaczana jest potrawą od pokoleń obecną na naszych stołach, na stołach mieszkańców Okrzowa. Ziemniak króluje od pokoleń w naszym regionie. Towarzyszące jej ręcznie lepione pierogi ze szpinakiem, z serem pokazują, że tradycyjne składniki można podać w nowoczesnej formie. Nie tylko w tradycyjnej. Regionalny charakter dania podkreślają też dodatki, które użyłyśmy w prezentacji naszego dania i były to kapary ze smolinosa, kapary z pąków lipy, świeży bluszczyk zerwany w przydomowym ogródku, bluszczyk kurdybanek oczywiście, szczypiorek, koperek. Całość połączyłyśmy śmietaną z naszej lokalnej mleczarni. Potrawa jak najbardziej tradycyjna i regionalna.
1: Żyjemy w czasach fast foodów i gotowych dań z marketów. Dlaczego powrót do korzeni jest tak ważny dla gospodyń wiejskich?
0: Ponieważ spotykamy się, gotujemy razem, każda coś wnosi swojego. Nasze babcie miały swoje przepiśniki tak zwane, które wykorzystujemy do tych dań. No i ta babka to taka tradycyjna babka z jednej z naszych pań, z przepiśnika właśnie jej babci.
1: A co jest jeszcze takim naszym daniem regionalnym, które chętnie jedzą mletnicy, osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz? Danie, które panie przyrządzacie często ze względu na to, że na przykład jest ono popularne w naszym regionie.
0: W naszym regionie najpopularniejszy jest bigos. Tak, ten bigos też bardzo często podajemy właśnie z babką ziemniaczaną, zamiast chleba, zamiast ziemniaków.
1: Ale bigos też każdy przyrządza na swój sposób. Jaki jest wasz przepis?
0: Tradycyjny, każda gospodyni robi bigos inaczej. Nawet my w kole, jeżeli gotujemy, to też każda dodaje coś od siebie. No my dodajemy śliwki na przykład suszone do bigosu, dodajemy boczek podwędzany koniecznie, nie jakiś tam boczek taki zwykły, tylko taki na prawdziwej wędzące ten bigos jest. Nie gotujemy nigdy ze świeżej kapusty tego bigosu, tylko zawsze część świeżej, a część kiszonej. Dodajemy też grzyby, albo te zbierane w lesie, albo pieczarki, zależy od sezonu, zależy co mamy. No myślę, że nasz bigos smakuje ludziom, bo zawsze znika. Dodajemy czerwone wino, ale o tym nie mówimy głośno.
1: Ale tego też nie da się wyczuć.
0: Właśnie, nie da się wyczuć, bo to się ulatnia, ale to właśnie podkreśla smak bigosu.
1: Pani Ireno, jest Pani nie tylko aktywną kobietą w kole gospodyń wiejskich w Okrzowie, ale także pełni Pani obowiązki sołtyski wsi, a poza tym pracuje Pani też zawodowo. Proszę powiedzieć, jak Pani godzi te wszystkie obowiązki?
0: No da to się pogodzić, co prawda czasami kosztem rodziny, ale da się to pogodzić. Żeby było ciekawie, to mój mąż się włączył w pomoc w kole gospodyń wiejskich, tak samo przy sołtysowaniu. Wspiera mnie w tym i pomaga bardzo często. No i to jest też, nie wiem, sposób na to, żeby spędzać więcej czasu razem, bo praca społeczna, no to jest wyjście poza dom, dlatego żebyśmy byli też częściowo razem, no to wspólnie działamy w tym. tych wszystkich naszych przedsięwzięciach.
1: Rola sołtysa to dzisiaj nie tylko, tak jak kiedyś to bywało, roznoszenie nakazów jakichś płatniczych, czy też takie świadczenie usługi dla gminy, ale to też dzisiaj taka ważna rola społeczna. Sołtys integruje lokalną społeczność, sołtys jest animatorem różnych działań, organizatorem. Jak to w Pani wydaniu wygląda?
0: W moim wydaniu to wygląda tak, jak Pani właśnie powiedziała. Organizujemy majówkę okrzowską,

0: Organizujemy albo pomagamy przy organizacji Dni Okrzowa. Wcześniej organizowaliśmy to sami, teraz organizował to Urząd Gminy. My byliśmy pomocni w tym wszystkim. No i też organizujemy kursy dla lokalnej społeczności, organizujemy warsztaty, w które włącza się młodzież z naszego internatu, ponieważ jest w Okrzowie Szkoła Rolnicza, więc zapraszamy tą młodzież do współpracy. Tak samo lokalną społeczność. Warsztaty piękności, warsztaty rękodzieła. Właśnie my nie tylko gotujemy, bo my też robimy torebki, robimy ozdoby, robimy świeczki takie ozdobne. Pokazujemy się też na zewnątrz, jeździmy ze swoimi stoiskami na różne festyny, na dożynki, ze swoim stoiskiem, ze swoimi potrawami, ze swoim rękodziełem na zewnątrz się pokazujemy. Między innymi też ten nasz udział w Bitwie Regionów, która teraz nosi nazwę Polska Smakuje. To już drugi raz wzięliśmy w tym udział i drugi raz z sukcesem. No, co prawda w wojewódzkim nam się nie udało, ale w powiatowym jak najbardziej. Drugie miejsce, wcześniej trzecie miejsce zajęłyśmy, a obecnie bardzo fajne doświadczenie, bo to, że nie zajęłyśmy miejsca, to nic nie znaczy. To sam ten udział, sama integracja z innymi kołami. Obeszłyśmy wszystkie stoiska, ze wszystkimi się poznałyśmy, także no, niezapomniane wrażenia, naprawdę.
1: Myślę, że jeszcze wiele sukcesów przed Wami, bo koło działa od niedawna i na pewno jeszcze ta działalność się rozwinie. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Irena Wacht, sołtyska wsi Okrzów i szefowa Koła Gospodyń Wiejskich. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reklama. Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, dobry duch zdrowego śniadania.
8: Reklama. Bon Ton Radio, po godzinach.

0: hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. Dzisiejszy hit odkurzony w Radiu Bon Ton różni się od pozostałych. Dziś nie będziemy tańczyć, nie będziemy wspominać kolorowych lat 80. w blasku neonów. Dzisiaj w Wielki Piątek zatrzymujemy się. Chciałbym, abyśmy wspólnie wsłuchali się w dźwięki, które mają moc skłaniania do myślenia. Przed nami Sting i jego ponadczasowe Fragile.

utwór pochodzi z drugiego solowego albumu Stinga Nothing Like the Sun, wydanego w 1987 roku. Choć Sting kojarzony był wtedy z jazzującym popem i energią The Police, ta piosenka pokazała jego zupełnie inne oblicze. Filozofa z gitarą w ręku. Inspiracją do napisania tego utworu była tragiczna śmierć Bena Lindera, amerykańskiego inżyniera cywilnego, który został zabity przez bojówki kontras w Nikaragui. Sting, poruszony tą bezsensowną przemocą, napisał tekst, który stał się uniwersalnym protestem przeciwko agresji. W tekście padają słowa "On and on the rain will fall", sugerujące, że krew zmyje deszcz, ale pamięć o kruchości życia musi pozostać. Dlaczego ten utwór tak bardzo pasuje do dzisiejszego dnia? Bo jest oszczędny. Nie ma tu zbędnych efektów, nie ma krzyku. Sting sam zagrał tutaj na gitarze z nylonowymi strunami, co nadaje kompozycji niemal klasycznego, latynoskiego charakteru. To utwór, który udowadnia, że najtrudniejsze prawdy o życiu najlepiej przekazuje się szeptem. Sting nagrał ten utwór w trzech wersjach językowych: angielskiej, hiszpańskiej i portugalskiej. Chcąc, aby jego przesłanie dotarło do serca Ameryki Łacińskiej, gdzie przemoc była wówczas codziennością. Fragile stało się utworem do zadań specjalnych. To właśnie tę piosenkę Sting wykonał 11 września 2001 roku podczas koncertu All This Time, który odbywał się w jego włoskiej posiadłości dokładnie w dniu ataku na World Trade Center. Artyści chcieli odwołać występ, ale ostatecznie zdecydowali, że muzyka jest jedynym sposobem na ukojenie bólu. W Wielki Piątek te słowa nabierają dodatkowego znaczenia. Nic nie wynika z przemocy i nigdy nie mogło, śpiewa Sting. To lekcja pokory, której potrzebujemy w każdym roku, niezależnie od czasów, w jakich żyjemy. Zostawiam Was z tą kruchą melodią. Niech ten hit odkurzony będzie dla Was momentem spokoju w tym zabieganym świecie. Dzięki, że jesteście z nami w Radiu Bonton. Do usłyszenia po drugiej stronie.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
3: To jest Bonton Radio.

0: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto. Przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu. Tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z, biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
1: Ja jestem poszkodowany.
0: Rafał Z współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
2: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
0: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
3: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
0: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły między innymi o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą Jeziorem Amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
4: Radio Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Natomiast jutro o 15:00 mecz Polek z Holenderkami. W tenisowym US Open trwają już z kolei pierwsze mecze dnia, a niebawem swój zagra Hubert Hurkacz z Benem Sheltonem. Iga Świątek czeka do jutra, kiedy zmierzy się z Nadią Podorowską. Z 29-letnią Argentynką rywalizowała dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielki szlem.
6: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i też jest z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
5: W Nowym Jorku Świątek może liczyć na swoich rodaków.
7: Tak, śledzimy wszystkie mecze, również innych tenisistów z Polski.
8: Również w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
7: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
8: Trzymamy kciuki. Jazda, Iga!
5: A swoje mecze przerwane przez deszcz dokończą dziś Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch remisuje w pierwszym secie z Iwą Jowicz 4-4. Magda Linet przegrała 4-6 pierwszą partię z Francesco Jones. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B, to oczywiście we Włoszech, piłkarzy Cremonese nad ekstraklasową Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyło. byłoby uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowiec został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu, ale to dlatego, że po prostu źle piłkarzom Cremonese idzie w lidze. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar.
0: Jutro od 19 do 23 stopni, najchłodniej nad morzem. Zachmurzenie umiarkowane, czasem duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i na Podkarpaciu możliwe burze.
4: Bonton Radio. Bonton.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama. 104 i 9 FM.

0: Puls dnia.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na dzisiejsze wydanie, w którym nieco więcej na temat problemu transportu osób z niepełnosprawnościami, który dotyczy mieszkańców Chełma. Ich grupa chce zapewnienia dojazdu m.in. do centrum opiekuńczo-mieszkalnego oraz uruchomienia częściowo odpłatnej miejskiej taksówki. Sprawa w tym wymiarze trafiła już na posiedzenie chełmskich radnych. Petycję w tej sprawie zainicjowała Agnieszka Filipczuk, prezes Stowarzyszenia 25+, Nasza Przyszłość.
2: Kilka razy usłyszeliśmy już, że jest darmowa komunikacja i tak dalej. Tylko ja bym bardzo chciała zwrócić uwagę, że mało kto z Państwa, wszystkich, całego naszego społeczeństwa ma świadomość tego, jak bardzo ciężko się poruszać z wózkiem inwalidzkim, z dorosłą, dużą osobą. A w większości osób, które są w moim stowarzyszeniu też, albo w środowisku osób niepełnosprawnych, są to osoby już w naprawdę starszym wieku, które mają same trudności z poruszaniem się, a już pchanie wózka jest naprawdę dużą trudnością. Na pewno byłoby to bardzo dużym ułatwieniem dla tych osób, dla rodziców, a także dla osób niepełnosprawnych, jeżeli by Państwo się przychylili do tej prośby o utworzenie właśnie tego transportu. Na pewno by to ułatwiło życie tym ludziom, ponieważ nie zawsze te osoby jest, znaczy w większości przypadków nie stać jest tych osób na to, żeby opłacić sobie prywatnie transport.
1: Mówiła na posiedzeniu radnych szefowa Stowarzyszenia 25+, oraz działaczka, która od lat jest zaangażowana w sprawę osób z niepełnosprawnościami. Autorzy petycji wskazują, że dla części mieszkańców samo uruchomienie centrum opiekuńczo-mieszkalnego nie rozwiązuje problemu, jeśli nie mają oni możliwości bezpiecznego i regularnego dojazdu.
2: Myślę, że taka inwestycja, która została poczyniona i powstało to centrum, powinniśmy wykorzystać tą szansę, my jako społeczeństwo, do tego, żeby zapewnić dostęp tym ludziom i żeby te pieniądze po prostu, które zostały zainwestowane, nie marnowały się tym, że ludzie nie potrafią dotrzeć do tego miejsca.
1: Jednym z głównych problemów są koszty prywatnych przewozów. W petycji wskazano, że przy regularnym korzystaniu z takich usług miesięczne wydatki mogą sięgać 3 do 5 tysięcy złotych.
2: Kwota 3 tysięcy była płacona przez członka naszego stowarzyszenia przez cały okres jesienno-zimowo-wiosenny. No, na szczęście było ją stać, ale myślę, że w większości osób nie będzie stać.
1: Postulat przedstawiony radnym zakłada stworzenie transportu do centrum albo też częściowo odpłatnego systemu działającego na zasadzie miejskiej taksówki dla osób z niepełnosprawnościami. Takie przewozy mogłyby służyć również dojazdom do lekarza, na rehabilitację, do urzędu, ale także na wydarzenia społeczne i kulturalne.
2: Nie możemy zapominać też o tym, że osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny nie żyją tylko samą niepełnosprawnością. Zależy nam na tym też, żeby miały dostęp do kultury, żeby uczestniczyć na przykład w kinie, w różnych wydarzeniach prowadzonych przez Urząd Miasta. I dodam tylko tyle, że ja wiem, że dużo osób myśli, że problem dotyczy osób niepełnosprawnych. Tylko niestety prawda jest taka, że każdy z nas tutaj może zostać tą osobą niepełnosprawną albo ktoś z rodziny i może potrzebować tej pomocy.
1: Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Chełm Jacek Bobruś, ojciec dorosłej osoby poruszającej się na wózku, mówił natomiast o ofercie wynoszącej około nawet 200 zł za przejazd w jedną stronę.
3: Z tematem się borykam od 34 lat i jestem jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością i Przyjaciół Zbyszków w Chełmie. Tematyka jest mi naprawdę bardzo bliska i zajmuję się nią co najmniej tak aktywnie od 10 lat i wielokrotnie zgłaszałem problem komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami, która funkcjonuje w wielu miastach, w różnych rozwiązaniach, ale funkcjonuje i uważam, że chyba już dorośliśmy do tego etapu, żeby coś takiego powstało w Chełmie. Miasto Chełm w szybkim tempie się starzeje. Mamy bardzo wielu seniorów. Dzisiaj moimi członkami w większości są emeryci i emerytki i mam około 10 osób na wózkach lub z dużymi problemami w poruszaniu się. Także temat na pewno jest na dzisiaj ważny, a będzie się pogłębiał z tego tytułu, że właśnie miasto się starzeje. I bardzo bym prosił o poważne podejście, tym bardziej, że tak jak wspomniała pani Agnieszka, jeden kurs po mieście firmy, która świadczy takie usługi, to zaproponowano mi cenę 200 zł w jedną stronę. Przy rencie osoby niepełnosprawnej, tak jak mój syn od urodzenia, 200 renta socjalna. Druga rzecz, jest podmiot nie chcę tutaj kryptoreklamy uprawiać, który bardzo chętnie podjąłby się takiej współpracy, bo rozmawiałem z nimi, którzy posiadają i busy, i pojazdy mniejszego kalibru przystosowane i chcieliby taką usługę świadczyć.
1: Wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk na posiedzeniu zapowiedział, że miasto przeanalizuje możliwości zapewnienia transportu osobom ze szczególnymi potrzebami. Nie oznacza to jeszcze decyzji o uruchomieniu takiej usługi. Nie wskazano też terminu czy źródła finansowania. Sami autorzy petycji chcą, by pierwsze działania zostały podjęte jeszcze przed okresem jesienno-zimowym. Tak trudnym dla osób, które potrzebują tego szczególnego wsparcia w komunikacji. Petycję w tej sprawie można też podpisać online. Można ją znaleźć na stronach supertydzień.pl oraz radiobonton.pl.
0: Puls dnia. Bonton Radio 104.

0: Reklama.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Podejrzany pakunek przy warszawskim dworcu w akcji pirotechnicy. Wniosek o areszt dla kierowcy po wczorajszym wypadku na A1. W powietrze wzbił się dziś pierwszy w Polsce certyfikowany samolot elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pirotechnicy zabezpieczają podejrzany obiekt znaleziony na warszawskiej Pradze przy kolejowym dworcu wschodnim. Wygląda niebezpiecznie, to kilka pakunków połączonych przewodami. W internecie pojawiły się zdjęcia. Ulica Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu. Autobusy skierowano na objazdy. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierowała do sądu częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której jednak poseł Mejza wsiądzie za kółko, zostanie zatrzymany przez policję, wówczas policja ma obowiązek zgodnie z przepisami wystąpić do sądu. Pan poseł Mejza odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
0: Poseł ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Toczą się jednak kolejne postępowania w sądach w sprawie przekroczeń prędkości przez Mejzę. Po ich uprawomocnieniu poseł może mieć punktów karnych nawet kilkaset. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. Przed Sejmem zebrały się dziś osoby protestujące przeciw wetom prezydenta. Twierdzą, że Karol Nawrocki stosuje weto zbyt często.
2: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
3: Chodzi o?
2: O te wszystkie weta.
3: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
2: Chciałabyśmy, żeby tak było.
0: Z protestującymi rozmawiał Maciej Kluczka. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze. Nazywa się Pipistrel Velis Elektro. Wystartował na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozioł.
4: Krystian Maślanka, pilot instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
5: Maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina. Około godziny czasu pełne ładowanie.
4: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
6: Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło,
7: sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalną obroty startowe. Wyjdzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
4: Anna Przybył, dyrektorka technikum lotniczego.
8: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
4: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowany z funduszy europejskich.
0: Deszcz storpedował rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, między innymi dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie grają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W nocy od 8 do 13 stopni na południu Polski może przelotnie popadać. A jutro 20 na północy, 24 stopnie w centrum, 25 na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, ale zobaczymy też trochę słońca i w całym kraju możliwy przelotny deszcz.
9: Bonton Radio. I wszystko gra.
10: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
11: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
10: O sobie.
11: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
12: Witam serdecznie, Agnieszka Mielniczuk ponownie. Do tej pory było z karwinkiem z owocami, a dzisiaj zupełnie na nowo. Dzisiaj prawdziwa ja z krzaków, bo jak wiecie, od czasu do czasu lubię sobie w te krzaki polatać. No i dzisiaj taki będzie piękny temat, tak mi się przynajmniej wydaje. Natura kontra sztuczność. Bardzo ciekawy, bardzo oryginalny, ale też bardzo taki kontrowersyjny z tego tytułu, że no bardzo dużo mamy tych elementów sztucznych, one nas otaczają z każdej strony. Bardzo często też no, posiłkujemy się wygodą, bo to mamy dostępne pod ręką. Możemy kupić, zajść do sklepu, wykorzystać to, co mamy dostępne, zapłacić i z gotowcem wyjść z takim materiałem już, który widzimy, wiemy jak to wygląda i czy będzie nam się podobał, czy nie. Natomiast ja mam takie swoje takie prawdziwe podejście, ponieważ jak już wielokrotnie wspominałam, kocham krzaki i kocham to, co nas otacza. Stąd też ta natura kontra sztuczność dzisiaj pójdzie tak mocno w tą naturę. Czyli wszystko to, co mamy wokół siebie. A dzisiaj mamy jeszcze koniec sierpnia, początek września, więc piękny potencjał. Zaczyna nam się zmieniać otoczenie, właściwie już się zmienia, nie zaczyna, tylko za każdym praktycznie tygodniem ono się zmienia. Żniwa się skończyły, więc etap zbóż jest już za nami. Natomiast jeszcze przed nami ta piękna pora roku, bo jesień jest niesamowitą porą roku, gdzie my możemy praktycznie wykorzystać, wystarczy tylko otworzyć szeroko oczy albo zatrzymać się, to, co nas przyciąga, to, co nas zaskakuje, to, co wywołuje uśmiech na twarzy, to, co tą swoją taką fakturą, kolorem wybija się wśród naszego otoczenia. No i między innymi chciałabym się skupić na takich elementach jak dekoracje jesienne. Co my możemy dla siebie wykorzystać, idąc na przykład na spacer, na gdzieś na wycieczkę jakąś, wybierając się. Oczywiście nie mówimy tutaj o rezerwatach, mówimy tutaj o miejscach, gdzie swobodnie możemy się posiłkować. I przede wszystkim zachęcam do takiego włączenia w sobie przycisku stop. Czyli jeżeli jedziemy gdzieś, to tak zwolnijmy troszkę. Popatrzmy, że jeszcze mamy niesamowitą bazę, oprócz kolorów, to materiału dostępnego. I zachęcam tutaj, już jest ostatni dzwonek do zbioru tych traw, takich, które praktycznie zbieramy od czerwca do teraz, bo one teraz już są w takim złotym kolorze, ale jeszcze się nie sypią. Jeszcze możemy z nich zrobić na przykład wianki przepiękne, możemy zrobić ikebany, czyli bukiety z suszonych kwiatów. Zachęcam do terenów takich podmokłych, gdzie w dziczy rosną tutaj wszelkiego rodzaju trawy. Mam na myśli akurat trzcinę, bo trzcina o tej porze roku, czyli przełom sierpnia, końca sierpnia, wrzesień, jeszcze mamy chwilę do końca września i jest najpiękniejszym potencjałem dla nas. Jest to przepiękny kolor, taki brąz z czarnym do szarości. W tym momencie, jeżeli ją sobie zetniemy, wstawimy w przewiewnym pomieszczeniu, w luźnym takim jakimś dzbanku, czy powiesimy, ona przepięknie nam się, słuchajcie, rozkwitnie i stworzy nam taki charakter dziczy w domu. Na tarasie na przykład też możemy sobie dekoracje zrobić, czy też przed domem, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Także tutaj zachęcam, oprócz takich traw, tych wszystkich elementów, które teraz jeszcze możemy sobie wycinać, zaczynają nam już się powolutku, ale zaczynają wybarwiać liście. Więc te liście, najpiękniej wiadomo dąb, klon. Zachęcam też do liści gruszki, bo grusza przepięknie na czerwono nam się przebarwia. I słuchajcie, jakie my możemy kwiaty z tych liści robić. Tymi starymi technikami, co kiedyś nam babcie, przynajmniej moja babcia też mi pokazywała, ale też techniki, które są nowe, nowoczesne, rozwiązania, no i nasza kreatywność, bo my możemy przecież też sami tworzyć. I te nasze elementy możemy fantastycznie wykorzystywać oprócz dekoracji jesiennych, takich wokół naszego otoczenia, czyli do domu, tak jak wspomniałam, do tarasu, no to możemy się też pokusić w kwestii wiązanek, bo nam się zbliża tutaj jedno z tych takich świąt, które mamy jeszcze do końca roku. No i nie oszukujmy się, na 1 listopada jest ten taki stereotyp, że dużo plastików, są osoby, którym to przeszkadza, są osoby, które to kochają. No tak jest, więc mamy możliwość wyboru. Ja balansuję, bardzo balansuję, chociaż kocham naturę, to w momencie, gdzie mamy zajęcia i panie chcą się coś pouczyć, no to zawsze trzeba gdzieś taki element przechwycić, bo niekoniecznie wszyscy to akceptują i w drugą stronę. Stąd też jest to taka równowaga. Natomiast ja zachęcam. Słuchajcie, kora drzew, plastry drewniane, patyki, w tym momencie rdestowiec, jest to taki tak zwany nasz bambus polski. Jest to przepiękny krzew, dla mnie przepiękny. Ci, co go mają w swoim otoczeniu, no to mocno na niego narzekają, bo to jest jak pokrzywa. Jak już się posadzi go, to się tego nie można pozbyć. Natomiast można to przekuć w wartość taką florystyczną, czyli możemy takie patyki, ponieważ one wcale nie są takie tanie do kupienia. Także możemy tutaj wejść może w jakąś współpracę, jeżeli mamy dostęp do takiego krzewu. Przepiękne patyki w środku z pustą rurą, takie rurki, kapitalne tutaj możliwość rozwiązań i do stroików. I można jakieś robić na słoiki dekoracje w elementach tutaj rękodzielniczych i w tych elementach florystycznych. Także ja zachęcam, jak sobie gdzieś wypuścimy się w te nasze krzaki, żartobliwie nazywając to, popatrzeć, co my możemy to wykorzystać u siebie. Wracając do patyków, co mamy jeszcze? Jest takie krzew, my możemy go znać z owoców jesiennych, bo teraz jest jego też zbiór, nazywa się dereń. Ale my mówimy to o dereniu takim jadalnym. Małe takie bordowe kulki, jak jeszcze wiszą na drzewie, są kwaśne, jak już spadają, to są bardzo dojrzałe. Może będę tutaj tak określała to, ci co wiedzą, to wiedzą, że z dereniówka to bardzo jest apetyczna i smaczna, ale to jest tylko i wyłącznie tutaj przestrzeń Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich. Wiedzą, jak to fajnie zagospodarować. Mówimy o owocach. Natomiast jeżeli mamy o przestrzeni naszego doświadczenia brać pod uwagę patyki, gałęzie czy korę, to ja bym tutaj dereń polecała, ale ten ozdobny. Taki jest dereń, który na wiosnę, w momencie, gdzie liście ma przepiękne czerwone gałęzie, patyki. I na jesień te patyki dalej są czerwone, bo one cały rok są czerwone, więc jeżeli potrzebujemy kolorów, no to te patyki przepięknie się wybarwiają, tak? W jesiennymi liściami czerwone patyki właśnie tego derenia, no są kapitalne do takich różnych elementów.

gałęzie, patyki, w ogóle patyki z brzozy. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja od czasu do czasu lubię coś takiego szalonego wymyśleć. No i jakiś czas temu robiliśmy miotły, stare miotły na bazie brzozy. Mogę tylko powiedzieć taką anegdotę, że jedna z uczestniczek, nie pytałam konkretnie o wiek, ale pomiędzy 80 a 90 rokiem życia, sędziwa pani, przyszła o lasce i powiedziała, że całe życie czekała, żeby się uczyć na, robić miotłę. I wyszła o lasce z drugim ręku, prawda, trzymając miotłę. Widok niesamowity, nawet jak teraz mówię, to się wzruszam i łezką wokół, bo tego nie da się zapomnieć. A uśmiech, taka radość stworzenia takiego swojego, no nie da się zastąpić. Brzoza ma w sobie taki potencjał, że oprócz tych takich czarnych naszych patyków, z których możemy robić i koszyczki, i wianki, i pleść warkocze, jeżeli mamy długie gałęzie, właśnie do stroików takich, do naszych dekoracji, nawet na tutaj 1 listopada, genialnie się sprawdza. Oprócz tego biała kora brzozy, czyli plastry malutkie, drewniane są fantastycznie, tylko trzeba je po prostu wysuszyć, pociąć, przeczyścić, wysuszyć. Patyki, no to już jest po prostu fantastyczna baza. I na jesień, i na wiosnę, na jesień w połączeniu z wrzosami, bo już nam wchodzą na rynek wrzosy i wrzośce. Pamiętajmy, że wrzosy w lesie są pod ochroną, więc nie kusimy się i tutaj nie prowokujemy niczego, ale już fantastyczne co nowo pojawią się za chwilę, albo praktycznie już są dostępne w różnych sklepach, kolorowe wrzosy. I tu zachęcam, żeby sobie poczytać, jakie znaczenie ma w kulturze ludowej naszej słowiańskiej wrzos. My mówimy to o dekoracjach w tym momencie, więc te wrzosy możemy sobie wykorzystywać różnokolorowe, więc w tym momencie może zaproszę do piosenki o wrzosie, a my za chwilę się słyszymy.

0: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki.

0: Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
2: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
3: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
2: O sobie.
3: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
4: Wracamy z tematem dekoracji naszych jesiennych, takich, które my możemy sobie przemycić w nasze otoczenie, albo też zupełnie inaczej popatrzeć. Więc jeżeli chodzi o takie dekoracje, które mamy w otoczeniu, albo u kogoś, albo gdzie siedzimy, możemy zwrócić uwagę teraz na chmiel, ponieważ no, w pełni jest koszyczki po prostu niesamowitą taką swoją barwą, delikatnością przyciągają z daleka. Niesamowicie się też pnie po wszelkich nieugorach, gałęziach, słupach i w ogóle wszędzie, gdzie ma możliwość, więc jest taki inwazyjny. Mogę tylko przypomnieć, że wiosną te pędy chmielu, no to jedno z najdroższych dostępnych, naturalnych takich warzyw, bo to są nasze polskie szparagi, no i osiągają zawrotne ceny na rynku, więc oprócz tego chmielu na jesień, no to my na wiosnę możemy sobie poszaleć na patelni ze szparagiami, prawda, z taką naszą wartością odżywczą, ponieważ oprócz tego, że on wygląda, oprócz tego, że drapie i drażni nam ręce przy zrywaniu, no to ma niesamowite wartości odżywcze. Warto też zasięgnąć wiedzy i poczytać, może kogoś to zainteresuje i zechce też w to się troszeczkę bardziej zagłębić. Więc co my możemy z tego chmielu zrobić? No przede wszystkim wianki. Wianki, wieńce. W tym momencie go zrywamy, dlatego że jeszcze chwila on będzie już się obsypywał, więc nie uda nam się go zachować w takiej formie jak teraz. Czyli jeżeli my sobie zerwiemy, oczywiście obcinamy z niego te wszystkie liście, bo one momentalnie więdną i nie mają takiej tutaj wyglądu takiego, jakbyśmy chcieli, ale szyszki chmielowe, pędy chmielowe zakręcone po prostu na takim wianku, na stelażu takich z patyków nawet do wianku, spokojnie utrzymują się i w kolorze, i w takiej wartości, że wszystko przepięknie nam fajnie wygląda. Możemy też pokusić się popryskać, ale ja tutaj nie jestem zwolennikiem, tylko informuję, lakierem albo takim lakierem bezbarwnym, prawda, żeby gdzieś tam, jak będziemy widzieć, że zaczyna się nam coś sypać, no to żeby to skleić i żeby nam się to pięknie wszystko trzymało. Czyli już mamy kolejną wartość. Tu mieliśmy przepiękne gałęzie, patyki, mamy chmiel. W kolorze chmielu mamy w tym momencie jeszcze, słuchajcie, hortensję. Już jest ten czas, bo za chwilę ona zacznie nam przybierać ciemnej barwy po przymrozkach, tych takich naszych jesiennych, więc żebyśmy mieli ją możliwość zasuszyć i wykorzystywać czy to bukietów, czy też właśnie do dekoracji różnego rodzaju, no to jest ten nasz czas. Przepiękna zielona, genialnie się przechowuje i to naprawdę miesiącami utrzymuje się tutaj w swoim kolorze. Przepiękne są z przebarwieniami, czy do róż, czy do czerwieni, bo mamy przecież tych hortensji bardzo dużo. Jeżeli chcemy zasuszyć hortensję tą taką ogrodową w odcieniach bieli, no to po prostu wstawiamy w ją niewielką ilość wody i ona odparowuje i się zasusza. Możemy też do góry nogami oczywiście powiesić. Wszystko zależy od tego, co mamy do dyspozycji, jak możemy to sobie zagospodarować, no i co chcemy z tego później wykorzystać, tak jak chcemy to wykorzystać, bo jeżeli mamy duże baldachy, no to niech ono nam tutaj cieszy oko do samej wiosny. Z takich bardzo ciekawych

roślin, które jeszcze fantastycznie nam się sprawdzają i teraz jest ten czas na zbiory, no to mamy, słuchajcie, strąki klonu, strąki jaworu, który jest świetny w swojej fakturze. Jeszcze jest zielony, jeszcze nie pobrązowiał. Mamy strąki akacji, robinie akacjowatej. Zaczynają się pojawiać zielone strąki, takie duże, jakbyśmy mieli szparagówkę na drzewach gledicji. Tutaj zbieramy ją niestety na wiosnę, ona wtedy jest wysuszona po zimie, ale są no genialne, bo nawet ze 30-40 cm mają. Katalpa na tą chwilę. Ta katalpa, która ma takie duże liści, zawsze dużo jest po przymrozkach do sprzątania, no to ma niesamowite strąki dekoracyjne, które też możemy wykorzystywać i na jesień, no i w zimie do naszych strojków bożonarodzeniowych, tak? Bo tutaj jest ważne, że jeżeli teraz zbieramy sobie materiał, jakieś tam magiczne pudełko nasze, no to żebyśmy wiedzieli, do czego my to możemy użyć. Czyli oprócz jesieni, tych naszych teraz elementów kolorowych, my możemy to wykorzystywać w zimie do wszelkiego rodzaju właśnie dekoracji bożonarodzeniowych, stroików, do choinek, bo przepiękne są naturalne choinki, takie wiecie, robione ręcznie, gdzie my możemy poukładać tutaj, no i na wiosnę. Bo skoro wiosnę, to praktycznie na dworze no nie za wiele mamy, ale jeżeli my sobie coś podszykujemy, podzbieramy, no to te elementy skoro wiosny, czy też na Wielkanoc już możemy też fantastycznie połączyć. Z takich fantastycznych na jesień jeszcze elementów jest coś takiego jak pieniążek. To jest pospolita nazwa, natomiast to się nazywamy tak srebrniki Judasza. Jest to miesięcznica roczna. Dużo nazwy, nic nie mówi, ale jak sobie będziecie jechać gdzieś i jeszcze na wsiach rośnie, taka roślina około 60-70 cm wysokości i w tym momencie ona ma takie przezroczyste, siwe, kremowe, takie pieniążki. I to jest właśnie ten pieniążek, który pięknie się zasusza i też no chyba jeden z najbardziej takich, oprócz wrzosów, najbardziej z takich roślin, która pokazuje nam jesień, tak naocznie, prawda? No i jest jeszcze jedna, jest to miechunka rozdęta. Znają ją wszyscy ci, co na wsi mijali takie koszyczki pomarańczowe. Ona już w tym momencie też się wybarwia, wściekły pomarańcz. Taki stereotyp wokół niej krąży, że jest trująca. Natomiast no, owoce dojrzałe są tutaj jadalne i są słodkie. Ja to się śmieję, że taka u mnie prywatna legenda powstała. Moja babcia Genia zawsze mówiła, że to jest jadalne, u niej rosło w ogródku. No i powiedzmy, do mnie dotarło ileś lat temu, że no przecież jak my byśmy wiedzieli, że to można jeść, że tak jak ona mówi, że to jest trujące, że to jest niejadalne, a jakbyśmy faktycznie mieli tą wiedzę, no to ona nigdy w życiu bukietu by nie miała u siebie w komorze, jak się wchodziło w ganku takim w drewnianym domu. No przecież tam by nigdy ten bukiet nie stał, bo my byśmy to wszystko dosłownie zjedli. Także widzicie, historie pięknie nam się układają, a do niektórych trzeba dojrzeć po iluś latach. I to jest też piękna wiedza. Nie w każdym ogródku rośnie i nie będzie w każdym ogródku rosła. Raczej rośnie tylko na wsiach, ponieważ jest rośliną inwazyjną. Tak jak pokrzywa i mięta, z korzenia nam się rozłazi taka czurcica po ogródku, no ale jesienią niesamowicie z dyniami pomarańczowymi. No to jest piękne połączenie i chyba jedyne takie. To już mamy trzy, tak? Mamy wrzosy, mamy tutaj naszą miechunkę i te nasze jeszcze inne dodatki, te najważniejsze takie, prawda, co nam się kojarzą. No ale powoli do tych patyków, drążąc temat, zachęcam jeszcze do pędów z winogrona. Dlatego, że winogron to takie pieruństwo, jak już się puści samopasem, jak mu się, nie będzie się go trzymało w ryzach, tylko pójdzie, no to jak nam się rozlizie, to mamy nadmiar materiału. No i najczęściej ten nadmiar materiału ląduje albo w kontenerze na śmieci, albo gdzieś jeszcze idzie do utylizacji, tak? Natomiast tych pędów, świeżych pędów, my możemy uwić przepiękne wianki.
Oczywiście bez liści, tak? No bo liście tak samo jak czy w kadalpie, czy w jakiej, te duże liście, one bardzo szybko więdną. Tak samo w chmielu. Używamy szyszek, natomiast nie używamy liści do dekoracji, bo one brzydko, momentalnie brzydko wyglądają. Natomiast same gałęzie, nieraz jak pojedziecie może do hurtowni, albo widzicie w sprzedaży, są takie patyki wybielone, pomalowane tak jakby kredą, wapnem, czymś takim, no to to jest nic innego jak właśnie gałęzie winorośli, czy winogrona, czy winorośli. I jeszcze tutaj właśnie to łącząc, no to ta winorośl, czy winobluszcz, nasz ten taki za chwilkę będzie się wybarwiał przepięknie na czerwono, też możemy robić fantastyczne rozwiązania. Oprócz wieńców, takich elementów dekoracyjnych, na przykład na donice, no to my z tego winobluszczu, ponieważ on jest jeszcze bardziej giętki jak winogron, my możemy choinki uplatać naokoło, na stelażu, prawda, zrobić i mieć takie dekoracyjne choinki, na których możemy później umieścić nawet tylko lampki. Na wyjściu do domu, na taras, na balkon, element dekoracyjny, który możemy nieraz po prostu albo wielokrotnie zrobić z odrzutu, z takich tych technik zero waste, tak? Gdzie wyrzucamy, a niekoniecznie wiemy, co możemy z tym dalej zrobić. Więc w tym momencie już zapraszam na przerwę, ponieważ duża porcja oprócz krzaków i wartości natury musi być swarta odpowiednią muzyką, więc zapraszam, a my słyszymy się już za chwilkę.

witam ponownie. A teraz jest pytanie, czy nam się chce tej natury? Bo to wiadomo, nie z każdym będzie rezonowało. Każdy ma swoje i ja to bardzo szanuję. Ale też trzeba mieć świadomość, że natura to jest potężna porcja pracy. Bo oprócz tego, że my idziemy na spacer, czy jedziemy samochodem i widzimy to wszystko przez okno, jak to się pięknie zmienia i nam się chce, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy nam naprawdę się chce. Brudzić ręce, latać po tych krzakach, słuchajcie, z nożem, z sekatorem, często podrapać się, no bo nie oszukujmy się, tak to wygląda. Trawy są drapiące, tnące, nieraz skóra jest pocięta. Ja to kocham, mimo że czasami boli, ale ważne jest, co powstanie, a jeszcze jak mam pomysł w głowie, więc już przepadłam solidnie. I zachęcam jeszcze raz do tego korzystania z tej pory roku, z tej dzisiaj, z tej jutro, z tej jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie, ponieważ jak wspomniałam o tych trawach na samym początku audycji, o tych trzcinach, o tych oczeretach, które piękne mają też kwiatostany, są trudniej dostępne, ale skupmy się na trawach, to słuchajcie, jest jeszcze piękna rzecz, jak się zagłębicie, to z tych naszych traw, nie z samych kwiatów, nie z samych tych kwiatostanów, wiąch tych dekoracyjnych, prawda, które też możemy mieć w ogrodzie, bo jeżeli mamy miskanty, tużyce czy rozplenice, one też mają swoje wartości, które możemy wykorzystywać, tylko musimy sprawdzić najpierw albo poczytać, albo podpytać, które się nie sypią. Bo to jest ważne, bo jeżeli my sobie coś zaplanujemy, wysuszymy, a tam to wszystko, tak jak nieraz jest z pałkami, prawda, strzeli i po naszym planie ambitnym, bo nam fruwa po mieszkaniu, no to musimy się pilnować, bo możemy oprócz ładnej dekoracji, która zachwyci nas na chwilę, mieć potężną porcję bałaganu. To jest też ważne. To słuchajcie, zachęcam do wykorzystania tych traw, ale tych listków z traw. Nieraz są przepiękne wianki właśnie z liści robione, z patyków, z trzciny tutaj, z traw tych takich jak na przykład tatarak. Są sposoby takie profesjonalne typu kędzon, gdzie możemy rozdzielić gałązki i zrobić nam włosy z trawy na przykład, albo po prostu bardziej praktycznie, jak ja to mówię, po naszemu, po chłopsku, nakręcone po prostu na desce w kręty i z ostrymi końcami sobie robimy tak jakby grzebień do trawy i sobie rozcinamy na drobne gałązki. Jeszcze kukurydza. Kukurydza to jest taki potencjał. Oprócz kłączy, kolb naszych kukurydzianych, słuchajcie, z tych listków z korby kukurydzianej my możemy robić takie kwiaty. Ja robiłam i na jesień, właśnie na 1 listopada, te same zasuszałam, później za pomocą tylko wody wystarczyło je spryskać, zwilżyć, żeby one nabrały takiej jędrności, na wiosnę do palm wielkanocnych. Genialnie się sprawdzają właśnie kwiaty zrobione z tych liści kukurydzianych. No i tylko, jak ja to zawsze powtarzam, nas ogranicza nasza kreatywność. Czy mamy jakieś blokady, czy sobie poszalejemy? No i to, czy nam się chce. Słuchajcie, porcja materiału tego naszego otoczenia, tego naturalnego, jest bardzo duża. Jest jeszcze jedna przestrzeń, którą chciałabym poruszyć. Są to techniki zero waste, ale to już się pisze na kolejną audycję. Stąd też dzisiaj już serdecznie zapraszam. No i do usłyszenia. Agnieszka Mielniczuk, dziękuję Wam pięknie.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: przeszukanie w PKO-lu śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek. Rekordowo niski poziom Wisły to efekt suszy hydrologicznej. Szef jeleniogórskiej policji bił się na stacji benzynowej. Stracił stanowisko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy pojawili się dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczyli dokumenty związane ze współpracą PKO-lu z firmą Zonda Krypto. Zajęli środki finansowe i cenne przedmioty, m.in. biżuterię, luksusowe zegarki oraz samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.
2: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
1: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa. Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
3: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał.
1: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi Zonda Krypto uniknąć kontroli.
0: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Szef policji z Jeleniej Góry dosłownie bił się o benzynę, w efekcie stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 000 zł. Paweł Radzewicz.
4: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
5: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
4: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
5: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak zgodnie z normą to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących. A więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
4: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
0: Z komunikacji miejskiej, ewentualnie z prywatnej limuzyny, będzie musiał korzystać w najbliższym czasie słynny golfista Tiger Woods. Stracił prawo jazdy na 5 lat. Taką karę uzgodnił z prokuraturą po marcowym wypadku na Florydzie. Usłyszał zarzuty prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających. Oprócz tego zapłaci $1500 grzywny. Słynny golfista przyznał, że ma problem i podjął leczenie. Na pewien czas wycofał się ze sportu. Jutro pogoda ani za ostra, ani łagodna, mieszana. Trochę słońca i trochę deszczu. Padać przelotnie może prawie w całej Polsce. Temperatura od 20 stopni na północy, 24 w centrum, a najcieplej na południu 25.
6: Bonton Radio.

0: Reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Reklama.
1: 104,9 FM. 104,9 FM. Ponton Radio.

0: Coraz bliżej końca Piesiewicza w PKO-lu. Do zmiany szykuje się zarząd. Wspólnoty mieszkaniowe mają mieć większą kontrolę nad najmem krótkoterminowym. Sosnowiec nagradza rodziny wielodzietne, daje 10 tysięcy złotych w prezencie na urodziny trzeciego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zdecydowana większość członków prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce błyskawicznego odwołania Radosława Piesiewicza. Prezes PKO-lu przebywa w areszcie, ale mimo to formalnie wciąż pozostaje na stanowisku. 8 września może się odbyć posiedzenie zarządu, które prawdopodobnie usunie prezesa ze stołka. Jaka jest na to szansa, mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
1: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś z czystym sumieniem w tej chwili mógł bronić sposobu funkcjonowania i działania prezesa Radosława Piesiewicza.
0: Kadencja Piesiewicza trwa formalnie do wiosny przyszłego roku. Nie ma żadnej wątpliwości, doszło do aktu sabotażu. Tak premier Donald Tusk mówi o pożarze w Skarżysku Kamiennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się tam zakład produkujący drony. Z kolei w Lublinie zapłonęła hala magazynowa, w której produkowane są elementy do obiektów latających i prawdopodobnie to też rosyjska dywersja. Najlepszą odpowiedzią na takie incydenty jest dalsze wsparcie Kijowa w wojnie, mówi szef Wojskowych Służb Informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
2: Zostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza.
0: Straty w zakładzie w Skarżysku Kamiennej są wyceniane co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru tego obiektu pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Niemiecka policja postawiła zarzuty dywersantom próbującym doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. To obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Już niedługo wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, czy mieszkańcy mogą oferować wynajem krótkoterminowy. Rząd przyjął poprawkę do własnego projektu ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
0: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się na to, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Właściciele mieszkań oferujący je na taki wynajem będą musieli też zgłaszać swoje lokale do specjalnej ewidencji. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
4: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
0: A to nie koniec. Wsparcia od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka. Ciepły wrzesień, 20 stopni jutro na północy, 24 w centrum, do 25 na południu Polski. Niebo częściowo zachmurzone, to znaczy zobaczymy sporo słońca, ale też może trochę przelotnie popadać. Właściwie w całej Polsce możliwe deszczowe chmury.

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.